Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowałem

0: reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Krosno 97 i 6 FM.
4: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

Czas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Maron Hofstadt rozgrzewa was od samego rana, to kawałek I Like w RMF Max i siemano!
1: Cześć! Kliberka, Rola, Matełko, słuchajcie, startujemy dla was od razu z ważnymi newsami. Influencerka została przyłapana podczas tego, że na maratonie w Berlinie wzięła rower i kawałek sobie podjechała.
0: A dlaczego w ogóle?
2: Właśnie dlaczego?
1: Powiedziała, że to dlatego, że ona się źle czuła.
2: Ojo, ja zostałam przyłapana na spaniu w pracy, też chyba źle czułam.
0: Ale w ogóle to jest za każdym razem tak się robi, że jak biegasz, źle się czujesz, to jedziesz na rowerze, nie?
1: No wiadomo, że se bolta nie wzięła albo czegoś, żeby podjechać.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
4: Krosno 97

0: Fajnie gramy rano, od samego rana do pracy i do wstawania. Wasted w RMF Max, no i zatrzymajmy się przy tej pracy.
1: Aha.
0: Jaka praca nie śpi?
1: Dajcie nam znać, koniecznie czekamy na wasze głosówki. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie. Niech usłyszy to cała Polska. Mało tego, będziemy szarpać ludzi, którzy śpią, żeby się dowiedzieli, że nie śpicie.
2: Więc teraz wchodzisz na naszego Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, klikasz tam sobie w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę. Cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi w tym momencie.
0: No właśnie, bo jak już o tej porze nie śpisz i jesteś z nami, no to weźcie tym po prostu wszystkim pochwal. Nagraj głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, jaka praca nie śpi.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Krosno 97,6 FM.

0: Uhu, to główka sama się kiwa, bo Rihanna gra w RMF Max.
1: A w naszej redakcji newsowej główki już pracują i mamy dla was najnowszy flash i prognozę pogody, a to wszystko już o 6 w RMF Max.
2: Jeżeli jeszcze nie nagrywałeś głosówki na temat tego, jaka prasa nie śpi, to jest ostatni moment, bo już za chwilę wszystkie najważniejsze prace, czyli wasze, puszczamy na antenie RMF Max i cała Polska słyszy.
3: Słuchacie RMF Max, a w studiu melduje się Marek Makuła. Zapraszam na krośnieński flash w pigułce. Marszałkowie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego podpisali w Tarnobrzegu list intencyjny, apelując o wsparcie Unii Europejskiej dla czwórmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Projekt ma połączyć Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalową Wolę oraz Nisko, tworząc sprawną sieć połączeń dla około 350 tysięcy mieszkańców. Głównym węzłem komunikacyjnym inicjatywy ma zostać Tarnobrzeg, co według władz miasta pomoże zahamować odpływ lokalnej ludności.
4: To jest RMF Max Krosno.
3: Z innych doniesień, szwedzki system obrony powietrznej Patriot trafi w grudniu do Rzeszowa, by chronić lotnisko w Jasionce, kluczowy punkt transportu sprzętu wojskowego na Ukrainę. Wraz z zestawem do Polski przybędzie szwedzki personel. Jak przekazał premier Ulf Kristersson, misja ma na celu zabezpieczenie dostaw dla Kijowa i może potrwać do 7 miesięcy. Tymczasem struktury Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu oficjalnie się powiększają. W Krośnie powstanie nowy, stały batalion lekkiej piechoty, który wejdzie w skład 3. Podkarpackiej Brygady WOT. Nowa jednostka pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Na czym stoimy w tej chwili?
5: Jesteśmy na etapie planowania zakupu tutaj infrastruktury na dyslokację 35. Batalionu Lekkiej Piechoty. 5. Batalion z 3. Podkarpackiej Brygady i dlatego, że to jest rejon odpowiedzialności 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, przygotowujemy się do tego, żeby jak najlepiej się przygotować.
3: Wyjaśniał pułkownik Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku października jasielskie zespoły ratownictwa medycznego pracują w nowym układzie. Ambulanse nie stacjonują już w tymczasowej bazie przy szpitalu specjalistycznym w Jaśle.
6: Przez kilka ostatnich lat ratownicy z Jasła korzystali z tymczasowego zaplecza w kontenerach przy szpitalu na ulicy Lwowskiej. Rozwiązanie wprowadzone w czasie pandemii miało charakter przejściowy, jednak funkcjonowało dłużej. Od 1 października zespoły ratownictwa medycznego przeniosły się do 2 nowych baz przy ulicy Mickiewicza na osiedlu Bryły oraz przy ulicy Towarowej na osiedlu Brzyszczki. Obiekty wynajęto i dostosowano do potrzeb ratowników.
3: Wyjaśnił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze, że oficjalnie ruszyło już głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krosna na 2027 rok. Do rozdysponowania między zwycięskie projekty jest łącznie 3,6 miliona złotych. O wsparcie mieszkańców mocno zabiega m.in. dzielnica Krościenko-Niżne. Na jakie cele miałyby trafić te fundusze?
7: Chcemy kontynuować dobrze rozpoczętą działalność, funkcjonowanie, pasę związaną z projektami budżetu obywatelskiego. Jak zwykle w tym roku na projekt 2027 przygotowaliśmy 2 projekty z kategorii drugiej, tak zwane zadania dzielnicowe i osiedlowe. Złożyliśmy projekt modernizacji odcinka ulicy Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Kościenka Wyżnego. To już 3. etap.
3: Mówił przewodniczący Rady Dzielnicy Krościenko-Niżna Adam Harzewski. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce.
2: 3 minutki są po godzinie 6:00 i od razu robimy od samego rana. Powiedz, że jest czwartek
0: jest
2: dzisiaj.
0: Jest czwartek i robimy faktycznie razem z wami.
2: Więc zostańcie koniecznie z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. Za chwilę sprawdzamy, jaka robota nie śpi, wariaty.

0: 8 minut po godzinie 6, no i od takich bangerów to ja wstałem, nie wiem jak wy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy no, wy się odzywacie do nas, bo my was zapytaliśmy, jaka praca nie śpi, to było jeszcze przed 6, więc dostajecie od nas odznakę super bohaterów.
0: Dziękujemy z nami, że jesteście. Słuchamy w takim razie, kto nie śpi.
4: Oczywiście kierowca już nie śpi.
5: Oczywiście, kierowca.
0: Kierowca, kto dalej?
6: Właśnie nie śpię, bo jadę na siłownię i mi się nie chce.
3: No i to jest najcięższa robota, pojechać na siłownię, jak ci się nie chce.
0: Mi się nie chce, a nie wstałem, nie?
7: Kopanie buraków cukrowych nie śpi.
5: Szacunek.
0: Od samego rana się kopie buraki? Nie wiedziałem nawet.
3: Pozdrawiamy buraki.
8: Ja na przykład nie śpię, mimo że mam wolne. A nie śpię tylko dlatego, żeby dłużej nic nie robić.
5: O, to jest perfidne.
0: Nie, no brawo, brawo, oczywiście, no.
9: Oj. Stolarze nie śpią, stolarze nie śpią.
5: Stolarze. Strugają wariata.
10: No halo, halo, dzień dobry. Kłania się Sąd Okręgowy w Krakowie. Już pracujemy, pozdrówka.
0: Proszę wstać, stąd idzie.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Moi drodzy, jesteście najlepszą poranną ekipą. Dobrze, że z nami jesteście, bo właśnie dla was teraz leci Oscar.

0: I już prawie 19 minut po godzinie 6. W dobrych humorach zaczynamy. Co to dzisiaj jest? Czwartek.
1: Wybitnie dobrych, wybitnie.
2: 18 po 6 jakby co.
1: Jest o tym, jak można z pracy coś wynieść pożytecznego.
2: No wiadomo.
1: Jest historia pracowników, którzy przez 3 lata wynosili z pracy miedź, no. Różne elementy miedziane.
2: Złomiarze.
1: Tak, to pracownicy tacy z pomysłem jeszcze na dodatkowe przerobienie. No ale fajne jest to, ciekawe, że w te 3 lata narobili strat na 5,5 miliona złotych.
0: Co?
2: Matko bosko jedyno.
1: I wynosili to na złom obok pracy. I teraz razem z tym, kto skupował ten złom, będą mieli proces, no.
2: No dobrze, no ale przynajmniej wiadomo, na które złom wynosili, bo jest od kogo odkupić po dobrej cenie.
0: Max. Okej, nie wiem, kto to teraz będzie nosił z powrotem. Przecież to ciężkie musi być, jak tyle dostali.
1: Z powrotem.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.

0: 6.30, Justin Timberlake w RMF Max. Dzień lepszy, co?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: To jest RMF Max, o tej porze pytamy was i uwaga.
4: Gdzie są klucze?
3: To jest najlepsza zabawa na świecie, ponieważ my mamy w studiu klucze, mamy też coś, czym te klucze schowaliśmy, a waszym zadaniem jest odezwać się do nas na Instagramie albo na Messengerze RMF Max, tak? Dobrze, wszyscy już słyszymy. Gdzie te klucze schowaliśmy? Nagrajcie głosóweczkę. Gdzie są dzisiaj klucze?
0: Ale to jest piekarnia, więc teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama i nagrywasz nam głosówkę. To jest bardzo proste, zobacz, tam wchodzisz w wiadomości, klikasz mikrofonik i od razu możesz do nas wysłać głosówkę. Nagraj nam głosówkę, gdzie dzisiaj Matełko schował klucze, ale to jest edycja piekarnia.
1: RMF Max.
3: No i jak myślisz, że nie znasz odpowiedzi, to spokojnie, daj znać, bo my też
4: nie
3: znamy.
4: Bo nie ma złych w ogóle.
3: Dokładnie. Messenger RMF Max albo Instagram, czekamy na twoją głosówkę. Gdzie są klucze?

0: O poranku nic nie brzmi lepiej niż RMF Max i ten numer Music Sounds to Fast Boy 3, nie, prawda, bo 8 minut po wpół do 7 w RMF Max.
1: Ale ja przy okazji też wiem, co brzmi dobrze. Dobrze brzmią klucze, które Mateuszko gdzieś ukrył i wy zgadujecie, co to może być za dźwięk.
2: Ale to, co wyście wymyślili dzisiaj, to, żeście nam poprzesyłali, jesteście naprawdę najlepsi, a teraz wszyscy się będą świetnie bawić, jak będą słuchać tego, co to się wydarzyło.
0: Uwaga!
3: Uwaga dzisiaj w piekarniach, bo można znaleźć w makowcu klucze. Śmiem twierdzić, że Mateuszko wrzucił klucze do miski z makiem.
2: No, no, no, wiadomo, najgorzej, jak klucze wchodzą między zęby.
1: Zawsze nienawidzę tego, nie? Wy tak samo? Co dalej?
4: Klucze są w słoiku po dżemie różanym do ponczusiów.
0: No tak, bo to przecież już październik, to tłusty czwartek, tuż, tuż.
1: O, ponczusie.
5: Klucze są w bułce tartej. Nikt ich nie znajdzie, dopóki nie zrobi kotletów.
0: Piekarni?
1: Ale jak w ogóle kotlety ubijać z rana? Kto kotlety bije rano, ludzie?
0: Mój sąsiad.
1: Na poczcie pracuje, dawaj dalej.
6: Myślę, że klucze są w piekarniku na blaszce.
2: No, no, zobacz tam na Instagramie u nas na relacji, gdzie, jaka to, jak ta blaszka wygląda, no.
7: Moim zdaniem te klucze są w wiaderku do dojenia krowy.
1: Ale jak byście chcieli tę krowę w ogóle zmieścić do studia? No proszę was, no.
2: Musieli to jakoś zrobić.
0: No to co, poranek RMF Max. Tak, to my się odzywamy. Jeszcze poranek RMF Max. Jak chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę były te klucze, to wejdźcie na Instagramie poranek RMF Max. Tam już wrzuciliśmy dla was wideo. No i wybaczcie nam, że nie były na blaszce ani nie były w wiaderku.
2: Ale rozwaliście nas i wyślemy wam gadżety za to.
1: Jesteście najlepsi.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
18: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Ten numer zostanie z wami na cały dzień i to dzięki RMF Max. Velvet i Fix Me na 11 przed 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Proszę sobie wyobrazić kanapę postawioną na dwóch hulajnogach elektrycznych.
0: Na kukirinach?
2: Na kukirinach i że tam siedzą ludzie i sobie jadą elegancko przez świat dziarsko. To było, słuchajcie, w Stanach, w Karolinie Północnej. Już mniejsza z tym, gdzie policja ich zatrzymała i powiedzieli, że hej, hej, fajnie to wygląda, ale generalnie tak nie wolno. Także ostrzegamy, jakbyście mieli taki pomysł w Polsce, to jest nielegalne.
3: No widzisz, tak się zasiedzieliśmy, a to już drugie czerwono.
4: Słuchasz poranka RMF Max.
2: No, tam jest Karolina Północna, a tylko u nas jest Karolina Poranna.
3: Obecna.
0: Widzicie, jesteśmy lepsi niż Stany.
2: Masz to w Polsce.

wstaję. Tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.

0: No i to jest bardzo dobre towarzystwo na tę porę. 4 minuty do godziny 7 zostały. The Weeknd robi wam ostatnie piękne minuty tej godziny. Flash, prognoza pogody i sport to już za moment. Max. Żebyście byli poinformowani na starcie dnia. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da!
9: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM.
5: Wjechała siódma, więc wjedzie Flash Sport i pogoda i wjechała Ania Łopuszańska.
6: Wjechałam na pełnej. O poranku Polacy tankują nieco taniej. Benzyna kosztuje maksymalnie 6,83, to o 3 grosze mniej niż wczoraj. Diesel notuje spadek o 6 groszy i kosztuje 7,74 za litr. Ekonomiści tymczasem wieszczą podwyżki stóp procentowych i to już za miesiąc, a to niestety uderzy w kredytobiorców. Na razie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie i to pomimo inflacyjnego wzrostu. No a nasza złotówka niestety ma się kiepsko. Euro stoi po 4,38, dolar 3,93 i to jest wzrost o 4 grosze, frank szwajcarski 4,70, a za brytyjskiego funta trzeba dać 5,18. Na ratunek polskiemu złotemu rusza Narodowy Bank Polski, który zwiększa rezerwy złota. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton kruszcu i to były największe miesięczne zakupy od kilkunastu miesięcy. W skarbcach NBP mamy więc 675 ton złota. Maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Rząd ogranicza pensje medyków. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nowość w przepisach to jest konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie. Wrony i gawrony przejęły wrocławskie tory. Stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów nie jest już modne, a poza tym po co się męczyć, skoro można wykorzystać do tego miejski sprzęt.
7: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
6: Mówił Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
8: To jest grill u gawrona.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Iga Świątek szykuje się do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Starcie z rozstawioną z numerem 13 Elise Mertens. Już jutro, wczoraj nasza zawodniczka pokonała Amerykankę Iwajowicz 6-1, 6-3. W pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju po 3 godzinach walki Kamil Majchrzak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 6-7. Tymczasem były piłkarz reprezentacji Hiszpanii Pedro Rodriguez kończy karierę. Wiele lat grał w Barcelonie. Jego ostatnim klubem było rzymskie Lazio. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali starcie rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81 i na zamknięcie jeszcze ręczna w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Industria Kielce przegrała u siebie niestety z Magdeburgiem 30-35.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Słuchajcie, no pogoda niestety szykuje zamach na dobre samopoczucie Polaków. Jesień pokaże się od tej gorszej strony, ale to dopiero jutro. Dziś lato, miejscami oczywiście słonecznie prawie w całym kraju, do 25 stopni na południu i południowym wschodzie, północ i zachód trochę gorzej, tam od 16 do 18 kresek i możliwe opady, ale też będą przejaśnienia.
9: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Strasznie.
6: Co strasznie?
5: Strasznie mi już to wszystko jesień, wiecie? Takie hasło na poranek. 7:04, wstawaj, nie udawaj.
8: Ja cię kurczę, no. To jest czwartek, są 4 po 7. Filip Klimer.
10: Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
8: A Ania wróci.
6: Wróć.
8: Dokładnie za godzinę. Zostańcie z RMF Max.
10: A Somber już jest.
8: No i kto jest lepszy?
6: Ania.
8: Ania czy Somber?
11: Te wrony z tymi orzechami są najlepsze.
8: Zdecydujcie.

0: Takiego duetu potrzebujecie o poranku. Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Lekarze alarmują. Lekarze alarmują, ponieważ okazuje się, że jadą już do was na sygnale, ponieważ sprawdzili to, ilu osobom sztuczna inteligencja poradza w sprawach zdrowia i wyszło im, że ChatGPT w sprawach zdrowia doradza 300 milionom! 300 milionom ludzi na świecie. No, czajcie,
4: wow! Ja wolę tam takie bardziej tradycyjne metody. Na przykład dzwonię do żony, od razu wiem, co mi jest, no i też trudno się nie zgodzić.
1: O poranku słuchasz RMF Max.

0: ale my lubimy ten numer. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie brzmi tak samo dobrze. Neptunika i What If w RMF Max. Na zegarach jest już 18 minut po godzinie 7, a to oznacza naszą ulubioną zabawę.
1: Do tablicy proszę. Kto chce, ten się zgłasza, kto nie chce, ten słuchaj się świetnie przy okazji bawi i śmieje się z nas, bo my nie znamy naprawdę tych odpowiedzi na pytania.
2: No. Tak, a ci, którzy się załapią, zgarną stówkę kieszonkowego dla dzieciaków.
0: Szukamy ludzi, którzy jadą właśnie z dzieciakami w samochodzie do szkoły, więc jeśli macie taką ekipę na pokładzie, to wymyślcie teraz nazwę swojej samochodowej drużyny
1: i wyślijcie ją pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei
3: dzisiejsza kategoria
2: to geografia.
0: Więc jeśli jedziesz z dzieckiem, jeśli chcecie mieć co opowiadać w szkole, w pracy, przyślij nazwę waszej samochodowej drużyny. Wybierzemy tę najbardziej geograficzną, bo to dzisiejsza kategoria, i najbardziej śmieszną.
2: SMS pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. Tutaj przesyłacie nazwę swojej drużyny, a finał jest za chwilkę.
1: Pośpiesz się, zanim inni cię wyprzedzą z tą nazwą drużyny.
0: 3001.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: www.radioreklamy.pl.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 7. Teraz każdy będzie spocony.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami ekipa z Zielonego Zakątka Chodzieży. Karolina, Marysia i piesek Rufus. Siemano!
4: Dzień dobry!
3: Halo, halo!
4: Halo, halo!
3: O, jesteście. Dobra, jesteście. Dobra, dobra. Dzisiejsza kategoria to geografia. Wybrana do grillowana została Karolina.
4: Do usług.
3: Marysia ma 13 lat i będzie zaraz wybiegać z samochodu do szkoły, ale póki co to jeszcze wjeżdżamy. Prosimy o bardzo trudne pytania z zakresu wiedzy z geografii.
0: Marysia, gotowa? Marysiu?
4: Halo, halo? Tylne siedzenie, halo, halo?
3: No.
4: Trzymamy Marysię?
2: Do tablicy, proszę.
4: Trzymamy Karolinę? Trzymamy Rufusa? Halo, jesteście z nami?
5: Tak, jestem.
0: To dawaj, Marysia, w takim razie zadajesz pytania z geografii do Karoliny. Bardzo proszę.
5: Jak nazywa się najgłębsze jezioro na świecie?
3: No, najgłębsze jezioro na świecie. No, no, Karola.
4: No, no
3: Karola.
4: Nie pamiętam, no przecież nie będę nawet się kompromitować, bo nie pamiętam.
0: Ona zna tylko te z Polski.
3: Jaka jest poprawna odpowiedź, Mario?
5: Bajkał,
3: no oczywiście, że bajkał. Jezu, ale wstyd, Karola, naprawdę. Dobra, drugie pytanie, zniszczmy ją do końca, no.
5: Przez ile państw przepływa rzeka Dunaj?
3: Ale wybij chociaż dwa, no. Karola, jedno daj, no. Dunaj.
4: Pomidor i pomidor.
3: O, nie. Dobra, Marysia, zagięłaś ją idealnie. Dlatego wędruję do ciebie stówka kieszonkowego, a my będziemy się śmiać z tego jeszcze przez tydzień.
4: Tak.
3: Idę sprawdzić, jakie przez co płynie ten Dunaj.
4: Ja idę po swoją mapę, słuchajcie, po mój atlas geograficzny.
3: Żeby nie było, ja też nie wiem. Karolina ma mapę Polski z Globusa, nie? Pozdro.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wow. Pozdro, leć do szkoły w 7:30, ale tak zaczyna się ten dzień bardzo dobrze. Dzięki, Zielony Zakątek Chodzieży. Jesteście najlepsi.
0: Mówiłem, że się spocimy.

0: ale wlatują te bęgery do RMF Max. Whatever turns you on na 27 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Chcielibyśmy, żeby ktoś z was dzisiaj mógł wygrać 1 000 000 złotych.
2: No, chcielibyśmy, bo takie pieniądze są do zgarnięcia teraz, także kiedy słuchacie nas, RMF Max.
0: Wyobraź sobie, że możesz ten dzień skończyć w taki sposób, że kupisz sobie to, o czym od dawna marzysz. Możesz kupić coś dziecku, możesz spłacić ratę albo kartę kredytową.
1: Zabezpieczyć przyszłość. Wy już tam dobrze wiecie, na co 1 000 000 złotych by się w domowym budżecie przydał.
2: Na pewno. No, w sejfach jest minimum 5 koła, no ale właśnie, jest też ten piękny 1 000 000.
0: Jest bardzo dużo do wygrania, albo jest jeszcze więcej.
1: I jak to zrobić? Bo bardzo byśmy chcieli, żebyś miała na to szansę.
0: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
2: Te pieniądze czekają na ciebie teraz. MAX pod 7467. Ślij teraz. 7467.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polski energetyk, czyli męskie granie orkiestra i nareszcie na 11 przed 8.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Od przyszłego roku 2027 będzie można mieć w ramach kupionego biletu lotniczego, w cenie będzie zapewnione, że możesz zabrać ze sobą dwa bagaże podręczne. Takie
5: no wchodzą
4: przepisy i tak teraz będą musieli w tych samolotach nas wreszcie szanować.
6: No nie, żeby to był moment, nie, że akurat właśnie teraz opanowaliśmy do perfekcji już ubieranie na siebie do samolotu 15 warstw i tak, żeby to nie wyglądało podejrzanie, że nam po prostu jest zimno.
2: Słuchasz Poranka RMF Max.
1: No i tak, no będzie można dwa, ale pewnie w tanich liniach będzie trzeba schować ten mały większy, nie?
4: Tak, i zapłacić za niego jeszcze więcej. Podniesiemy ceny. Bagaż za darmo, ale ceny wyżej.
1: Zawsze miałem łeb do interesów.

0: tum, Cyril Stumble in, słuchacie RMF Max, jest za 4:08, a punktualnie o 8:00 fajne informacje, flash, sport i pogoda. RMF
1: Max. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Krosno 97 i 6 FM.
4: Punktualnie o 8 w RMF Max. Wszystko co najważniejsze. Flash, sport, pogoda i Ania Łopuszeńska.
5: Dzień dobry ponownie. To średnio przyjemny poranek dla niektórych kierowców. Ci z Krajowej 50 utknęli w korku w Zieleńcu na Mazowszu na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów. Osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje ruchem. A my pozostajemy na Mazowszu, bo są też problemy na S8. Między węzłami Głębocka-Łabiszyńska zderzyła się osobówka z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i przenosimy się teraz na Wiejską, bo wieczorem posłowie mają głosować nad zakazem sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Lewica i Polska 2050 chcą m.in. nocnej prohibicji, zakazu reklamy alkoholu i wyższych opłat za zezwolenia.
6: Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł.
5: To Michał Dobrołowicz, to w takim razie sprawdźmy, co na to nasi słuchacze.
7: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
8: Moim zdaniem bez sensu.
9: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
5: Takie rozwiązanie działa już m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu. Kluczowe dla wyniku głosowania w Sejmie mogą być głosy opozycji. PSL krytykuje projekt, a Konfederacja zgłasza zastrzeżenia. Wieczorem natomiast polecamy patrzeć w niebo. Nad Polską pojawią się drakonidy. Rój meteorów związany z gwiazdozbiorem Smoka. Najlepsze warunki do oglądania tego spektakularnego zjawiska będą między 20 a 23. Drakonidy potrafią zrobić niezły zamęt. Dawniej dochodziło do solidnych burz meteorów. Najsłynniejsza w historii była ta z wybuchami aktywności w 1933 i 1946 roku, gdy obserwatorzy raportowali tempo rzędu tysięcy zjawisk na godzinę. To prawie jak fajerwerki w Sylwestra, tylko że bez hałasu.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Porażka Polaka w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Niestety Kamil Majchrzak po 3 godzinach walki na korcie uległ Niemcowi 7-6, 6-7, 6-7. Na korcie w Szanghaju w akcji teraz Hubert Hurkacz. Nasz tenisista walczy właśnie z Jamesem Duckworthem. 11 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie natomiast pokazowy mecz rozegra Maja Chwalińska. Tenisistka zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową.
10: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
5: No i Chwalińska rok zaczynała jako 146. zawodniczka rankingu WTA. Teraz jest 21. Na zamknięcie jeszcze hokej. Ekipa GKS Tychy zgarnęła punkty w Lidze Mistrzów. Polski zespół po 3 tercjach remisował z Adler Mannheim. 4-4. Starcie zakończyły dopiero rzuty karne. A my patrzymy na Huberta Hurkacza. No i jest prowadzenie. Także gratulacje. Będziemy Was informować na bieżąco.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Na termometrach dziś tak 18 z plusem nad polskim morzem, ale tam mogą pojawić się jakieś chmury. Będzie też padało, ale to będą takie opady przelotne jeszcze. Natomiast reszta kraju na szczęście może liczyć na słońce. 23 stopnie w Katowicach, 25 w Krakowie nawet, więc całkiem przyjemnie, ale jutro już 13 z plusem i niestety chmury.
0: Ania!
5: Słucham!
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
11: Tak sobie wyobrażam, że jak te drakonidy spadają, nie? To trzeba zamknąć okno, bo one jak lecą, to robią tak.
0: Takie smoki to są?
11: Tak, bo to są.
5: Ale to tylko w Krakowie, tak.
12: Z Krakowa są właśnie takie gwiazdy i to są gwiazdy z Dragon Balla. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
12: Bonjour.

0: To jest właśnie dobry poranek, kiedy wszyscy słuchamy sobie Bruno Marsa.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jest 11 minut po godzinie 8 i my od razu przenosimy się do świata pieniędzy. No bo wiadomo, o czym porozmawiać o poranku? No porozmawiać o pieniądzach, bo pan Glapiński jako Narodowy Bank Polski wypuścił nowe 10 zł, tylko tym razem to nie będzie w banknocie, to będzie w monecie.
0: Nie.
3: To jest moneta taka kolekcjonerska, która wybita została na 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej, ale będzie można normalnie nią płacić w sklepach.
4: Fajnie, bo będzie też można łatwiej wyprać w spodniach niż papierowe 10 zł.
0: No tak, no i...
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Fajnie też, bo przydadzą się niedługo do automatu, bo tyle będzie kosztowało cokolwiek w automacie.
3: Ale jak to trzymać w tej przegródce, nie w portfelu?

0: Cały czas wakacje w głośnikach RMF Max. Lost Frequencies i Paraiso na 20 minut po godzinie 8.
1: No i właśnie, po 8 u nas zabawa w takim stylu wolnym, czyli codziennie pytamy was o coś zupełnie innego, o coś, co akurat przyjdzie nam do głowy. Zatem zróbmy sobie razem dzień i powiedzcie nam teraz,
2: co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy?
0: Że ten gość to jest chyba przemądrzały.
2: O, tak myślą. No. Albo pewnie zazdroszczą mi, że można robić tak niewiele, a osiągnąć tak wiele.
1: Albo na przykład, że jem tylko białe bułki i fajnie.
0: U nas możesz się nagrać i usłyszeć się w radiu, a przy tym dacie znać innym słuchaczom, że nikt ze swoimi dziwactwami po prostu nie jest sam, nie?
1: Ale możesz też tylko słuchać i po prostu dobrze się bawić, słuchając innych.
2: Ale nagraj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Zróbmy razem jaja, zróbmy dzień, a potem usłyszysz się w radiu, a potem może zobaczysz się na naszym Instagramie.
0: Także już teraz zaobserwuj poranek RMF Max na Instagramie. Czekamy na twoje głosówki. RMF Max. Co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy? Facebook, Instagram, RMF Max. Tam czekamy na głosowy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Czyta lektor AI.

0: Mają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.

0: Oj, 8.31, to jest Jamal i Policeman, który was budzi o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was o to, co myślicie, że myślą o was ludzie w pracy.
4: No i przyszło dużo ciekawych odpowiedzi, niektórych nie możemy w ogóle puścić. Ale są takie, które możemy i ale bardzo fajnie.
0: To chyba ktoś po prostu był szefem i dlatego
3: tak
0: to sobie nagrywał. No takie jest mniemanie, no wiadomo o co chodzi.
4: Dobra, przykolorowałem trochę.
5: Ja myślę, że inni o mnie w pracy myślą, że jak to jest, że on jest taki każdego dnia taki
4: i tak jest, tak jest, trzymaj mordo, to o to chodzi.
0: Tak jesteś, no.
6: To jest niemożliwe, to jest nierealne, a ona to robi. Jak ona to robi?
3: A no to wszyscy tak o sobie myślimy.
4: Tak. I po co?
0: I bez mnie ta firma nie istnieje przede wszystkim, nie?
2: O poranku słuchasz RMF Max.
4: My sobie myślimy o was, że jesteście naprawdę
0: zajści.
4: Super.
0: I przy okazji teraz już obserwujcie poranek RMF Max na Instagramie, bo tam te głosówki będziemy wszystkie umieszczać.
3: A po co? A po to, żeby móc pokazać to wszystkim w pracy. No właśnie, jacy jesteście fajni.
0: Fajni.
3: Jesteście rano w radku.
0: To
3: jest RMF Max, 3:30, Alan Walker i Ava Max już teraz dla was, za chwilę Eli Oaks.

0: A co to tak robi dzień? Co to sprawia, że się uśmiechamy? To Ila Jokes, Lawinia i kawałek Reasons o 8.37.
1: No i słuchajcie, musicie w poranku od nas coś takiego dostać, żeby wam było łatwiej dzisiaj wygrać kasę.
2: Jest do wzięcia 1 000 000 złotych, minimum 5 000, jak odbierzecie telefon. No ale wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ci, którzy słuchają poranka RMF Max, mieli przewagę. Umówmy się.
0: No to mnożymy. Teraz wasze szanse mnożymy. I tylko przez 6 minut i mnożymy je razy 480.
2: W 6 minut możesz, nie wiem, napisać maila, zadzwonić do żony, męża albo zadbać o to, żeby dzisiejszy dzień skończyć ze statusem milionera albo milionerki.
1: No tak byśmy bardzo chcieli. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 42 z VAT-em lub przez rmfmax.pl.
2: Runda bonusowa dla słuchaczy RMF Max przez 6 najbliższych minut. Każde twoje zgłoszenie mnożymy razy 480.
0: SMS Max na numer 7467.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Let's
3: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Tak sobie zanotowałem. Czas nam umiliła, robotę zrobiła prima ballerina od Margaret.
1: O!
2: Wstawaj! Nie udawaj!
3: Kliber, Karola i Matełko.
1: No i to właśnie Matełko robi te piruety językowe.
4: Nobel Gostu, wiadomo, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie rozdane zostały nagrody nauczyciela roku 2026. Został nauczycielem roku Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
4: Wow.
1: W Dąbrówce wielkie brawa, fajnie.
0: Gratulacje.
4: Ale ja jak już tylko usłyszałem, że nauczyciel roku 2026, to znałem odpowiedź.
1: No.
4: Nie mój.
2: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale są właśnie tacy dobrzy jak pan Tomasz. To warto, warto docenić.
1: Siadaj. Piątka z plusem.
0: O, ten jest Tomasz. Najlepszy.

0: Avicii w stronę godziny 9. To jest najlepszy pomysł na tę porę. Waiting for Love w RMF Max do 9:05, a my tutaj oglądamy Huberta Hurkacza.
1: I mamy nadzieję, że do godziny 9 też się rozstrzygnie ten pojedynek, chociaż właśnie w tym momencie, no i za szybko kłek, powiedziałem. Kłek, kłek, kłek. Jeden do jednego jest.
2: No to jeszcze nie wszystko stracone, a wszystkie inne ważne informacje we fleszu, który punktualnie o 9 w RMF Max.
1: Także koniecznie zostańcie. Hubi w pierwszym secie 6-3, w drugim 5-6. A, Hubert, myślałem, że będziesz jak siatkarze i gładko 3-0.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: W RMF Max Krosno melduje się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słuchać w kraju i na Podkarpaciu. Minęła 9. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj w Zespole Szkół Podstawowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił też siebie. Mieszkańcy są przerażeni.
2: I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
3: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są.
1: Właśnie teraz w ratuszu zbiera się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Rozmowy mają dotyczyć dodatkowego wsparcia dla ostrołęckich szkół, a także tego, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Śledczy kryminalni zatrzymali 2 mieszkańców powiatu sanockiego w wieku 33 i 42 lat, podejrzanych o kradzież z włamaniem 1600 litrów oleju napędowego o wartości ponad 14 tysięcy złotych z lokomotywy zaparkowanej na ulicy Towarowej w Jaśle. Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju, a za popełniony czyn grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Zmieńmy temat. W Rzeszowie odbywają się dziś targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami. W godzinach od 10 do 14 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Towarnickiego 3A odwiedzający mogą spotkać się z pracodawcami, przejrzeć oferty zatrudnienia oraz skonsultować swoje CV ze specjalistami. Z innych doniesień zakończyła się wielka przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu Piastowym, która trwała łącznie 8 lat. Koszt tej nowoczesnej i wyczekiwanej inwestycji wyniósł ponad 22 miliony złotych. Oficjalne otwarcie nowego w pełni wyposażonego obiektu zaplanowano na najbliższy weekend.
4: Budynek jest nowoczesny, wyremontowany. Zasadniczo z starego budynku pozostały tylko ściany zewnętrzne sali i ściany zewnętrzne sceny. Cała reszta została przebudowana, dobudowana i nadbudowana. Budynek jest bardzo nowoczesny, w zasadzie zarówno nagłośnienie, jak i oświetlenie to jest top numer 1, czyli wszystko to, co w tej chwili na rynku jest najlepsze, najbardziej nowoczesne.
1: Mówił dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu Piastowym Janusz Węgrzyn. Strażacy z Podkarpacia natomiast szykują się na wielkie remonty swoich siedzib. Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie właśnie szuka projektantów, którzy przygotują dokumentację dla termomodernizacji 10 komend w regionie. Na stole leży blisko 1,5 miliona złotych na projekty.
5: Same remonty będą znacznie szersze niż zwykłe ocieplenie ścian. W planach są m.in. nowe okna, drzwi i bramy garażowe, modernizacja ogrzewania, wentylacji i oświetlenia, a także montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Nie zabraknie też bardziej nowoczesnych rozwiązań, takich jak zielone dachy, stacje ładowania samochodów elektrycznych czy systemy gromadzenia deszczówki.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieński Flash w pigułce, a teraz zapraszam już na pogodę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czwartek przyniesie nam na Podkarpaciu dużo słońca, porywisty wiatr i najwyższe temperatury w tym tygodniu. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Dębicy i Jaśle do 24 w Rzeszowie. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a biometr korzystny. Uwaga nachalny! Na Podgórzu wiatr w porywach osiągnie dziś do 75 km na godzinę, a wyżej w Bieszczadach nawet do 90. W nocy czeka nas też załamanie pogody. Zacznie padać i mocno się ochłodzi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: 3 minuty po godzinie 9 wchodzicie sobie do pracy, więc to jest czas na żart, na start.
4: Dlaczego sprinterzy świetnie jeżdżą samochodem? Mm? No bo się znają na biegach. Wiem.
3: A co, na wstecznym też? I dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
5: i Zalia, 4 po 9. Dzięki.

Sunset w RMF Max, Swedish House Mafia, Licky Lee. No skoro jest czwartek, skoro już tak blisko weekendu, to zdecydowanie więcej happiness niż sad, a jutro w piąteczek to dopiero będziemy happy. Ale czwartku też nie odpuszczamy, a na pewno nie w tym programie. Dawid Miązek, dzień dobry, odpalamy sobie byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Niedługo pytanie dnia, a teraz Ed Sheeran w duecie z Justinem Bieberem, Don't Care. Ja z wami jestem do 12 jak zawsze, zapraszam.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Krosno 97,6 FM.

To Lady Gaga tak nas czaruje w czwartek w RMF Max Krosno, no i przy okazji broni nas przed nudą w pracy. No ale to chyba jedyne, przed czym może nas obronić, jeśli chodzi o inne ewentualne zagrożenia, to tu już potrzebne jest wojsko. No i Wojska Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu wchodzą na wyższy poziom. W Krośnie wyrośnie zupełnie nowy batalion lekkiej piechoty, który zasili szeregi 3. Podkarpackiej Brygady WOT. Co to oznacza? Szybsza reakcja w razie nagłych kryzysów, których miejmy nadzieję nie będzie. Na razie żołnierze kręcą się po sklepach z wyposażeniem, chociaż w armii to się inaczej odbywa, ale mniej więcej o to chodzi. Jak ujął to jeden z mundurowych, przygotowują się do tego, żeby jak najlepiej się przygotować. Brzmi jak plan na każdą sesję egzaminacyjną, prawda? No to miejmy nadzieję, że będą dobrze przygotowani. Trzymamy kciuki, żeby nowa jednostka była gotowa szybciej niż wasza kawa z ekspresu o poranku. No a do tej kawy teraz sombr od RMF Max Krosno. RMF

0: Fire, fire, rozgrzewający afrobeat od Shimzy, Arkio i Kasango w RMF Max. No jeżeli chodzi o rozgrzewające nuty, to przydadzą się z tymi ostatnimi powiewami lata. Już będziemy się musieli powoli żegnać. Idzie ochłodzenie. No słuchajcie, jak chcecie jeszcze ciepełka, no to są takie miejsca w Europie nawet, gdzie jeszcze bardzo przyjemne temperatury. Tak spoglądam, Cypr 30 stopni, Malta niewiele mniej. I tak patrzę, że nawet dzisiaj takiego lasta można sobie odpalić. No tylko, że wiadomo, all inclusive w przyzwoitym hotelu to tak od 3000 w górę za osobę, także całą rodzinką trochę nas wyjdzie, no ale słuchajcie, możemy się przecież dołożyć, od tego jesteśmy w RMF Max. W złotej kumulacji jest 1 000 000 złotych do wygrania, a to starczy nie tylko na last minute na Cyprze albo w Egipcie, ale na naprawdę wypasione wakacje życia. A jak nie zgarniesz 1 000 000 złotych, to przecież za samo odebranie telefonu jest 5 000 złotych w finale, więc też przyjemny zastrzyk gotówki. Chcesz po niego sięgnąć? Ślij już teraz SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Przy odrobinie szczęściu, a temu szczęściu musisz po prostu pomóc, jutro będziesz nas słuchał przy 30 stopniach na złocistej plaży. Sprawdź to. rmfmax.pl albo 7467, hasło MAX. RMF MAX.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kultowy Bonneville, zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Czwartek przyniesie nam na Podkarpaciu dużo słońca, porywisty wiatr i najwyższe temperatury w tym tygodniu. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Dębicy i Jaśle do 24 w Rzeszowie. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a biometr korzystny. Uwaga nachalny! Na Podgórzu wiatr w porywach osiągnie dziś do 75 km na godzinę, a wyżej w Bieszczadach nawet do 90. W nocy czeka nas też załamanie pogody. Zacznie padać i mocno się ochłodzi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max.
0: RMF Max Krosno.

0: zrobił nam wakacje i jesienią też daje radę. Iżel w RMF Max Krosno. My też damy radę, już jutro po południu zacznie się weekend, no i na dużym ekranie u nas pojawią się nowe filmy. Po 10:00 podpowiem wam, jakie premiery będziemy mogli w Krośnie oglądać w najbliższy weekend, a teraz przypominam, jutro będzie coś dla aktywnych, dla tych osób, które lubią sport. W sobotę o 11:00 wystartuje drugi korczyński półmaraton górski oraz 11:00 bieg do Prządek. Do tego w Piotrówce o tej samej porze ruszą ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. Jeśli myśleliście, że rolki to tylko na asfalcie, a narty tylko zimą, to będziecie musieli zrewidować swoje poglądy. Oczywiście dzisiaj będę miał dla was więcej tych weekendowych propozycji. No a teraz propozycje muzyczne dla czwartkowej zmiany od RMF Max. Krosno, Karol G nas zaczaruje swoim głosem najpierw, a później jeszcze Florida.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
19: I po reklamie.
5: Na zegarach 10, a w RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku tylko nieco ponad 8,5 km autostrad. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor, co wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Co o polskich autostradach mówią kierowcy?
6: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
5: Tyle Magdalena Greinert.
11: To jest RMF Max Krosno.
5: Na cmentarzu wojennym w Dukli odbyły się obchody 82. rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Polski, Słowacji i Czech, samorządowcy, służby mundurowe oraz młodzież. Podczas wydarzenia odmówiono modlitwę za poległych, odczytano okolicznościowe listy i złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy. Przejdźmy dalej. Zakończył się gruntowny remont 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. W ramach jednej z największych inwestycji oświatowych w mieście zabytkowy budynek zyskał wygłuszone sale, gogle VR oraz nowoczesne laboratoria.
4: Remont, właściwie to jest kompleksowa taka modernizacja budynku zabytkowego 3. Liceum przy ulicy Chopina, kosztowała ponad 20 milionów łącznie, patrząc na te inwestycje z wyposażeniem tego obiektu, a nie tak dawno, zaledwie kilka dni temu oficjalnie oddawaliśmy do użytku tę przebudowaną, wyremontowaną część.
5: Powiedział dziś naszemu reporterowi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. Z kolei generator nauki Gen w Jaśle wraz z nadejściem jesieni inauguruje nowy sezon zajęć edukacyjnych przy ulicy Bednarskiej. W programie przygotowano zarówno sprawdzone formaty, jak i zupełnie nowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?
0: W ofercie generatora nauki mamy różnego rodzaju warsztaty. Świat pod mikroskopem z ofertą jesienną. Między innymi dzieciaki będą mogły z bliska zobaczyć owady, rośliny, różnego rodzaju materiały. Przewidziane są również warsztaty kreatywne, na których wykonamy jesienne łapacze, zawieszki do plecaków.
5: Mówiła Joanna Trębacz-Siepkowska z generatora nauki Gen w Jaśle. Ten szybki flash kończymy na sportowo. Zawodnicy Husarii Krosno świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski Młodzików w Bydgoszczy, zdobywając 4 medale, w tym 3 złote i 1 srebrny, oraz wywalczając drugie miejsce w klasyfikacji klubowej. Gwiazdą zawodów był Jakub Ptaszyk, który zdobył złoto w 3 postawach, złoto w karabinie pneumatycznym z nowym rekordem Polski wynoszącym 411,6 punktu, srebro w konkurencji karabinu oraz złoty medal w parze z Jolantą Śmietaną w karabinie mix. Dla młodych strzelców był to ostatni występ w tym roku, stanowiący doskonałe podsumowanie całego sezonu. Wysokie lokaty pozostałych reprezentantów klubu również przyczyniły się do wysokiego wyniku drużynowego. I to by było na tyle w RMF Max, a teraz zapraszam już na pogodę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Przed nami bardzo ciepły, ale też niezwykle wietrzny czwartek na ziemi krośnieńskiej i na całym Podkarpaciu. W ciągu dnia niebo zacznie stopniowo pokrywać się chmurami, a termometry pokażą od 22 stopni w Krośnie do nawet 24 w Rzeszowie. Najbardziej dokuczliwy pozostanie wiatr z południowego zachodu, który w rejonach podgórskich może rozpędzić się w porywach do 75 km na godzinę. Noc przyniesie duże zachmurzenie oraz okresowe opady deszczu przy temperaturach od 9 do 12 stopni. W piątek 12 stopni na termometrach zobaczymy już w ciągu dnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Hity na maksa. Są tacy artyści, którzy są już z nami od dłuższego czasu. Jak zagrasz jakiś ich klasyk, no to jest genialnie. Jak zagrasz nowość, też rewelacyjnie. I jednym z takich artystów jest Armin van Buuren. Teraz świeżynka od niego i od Saszy. Everlasting. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek. Zapraszam.

chyba się bardzo nie pomylę, jak powiem, że to jest jeden z najgorętszych hitów tego roku. Marlon Hofstadt, South Star i I Like. Towarzyszył nam całe lato, nakręcał nam całe lato, ale jesienią też świetnie brzmi. No to dla równowagi, jak była nowość, to teraz taki klasyk, ale słuchajcie, do tego kawałka to się powinno wstać jak do hymnu prawie, że legendarna nuta. Changes od Tupaka.

0: reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie. RMF.

poznajecie, to duet Fastboy nas próbuje rozweselić w czwartek. Może im się udać, skoro weekend już jutro się zaczyna. To mam tu dla was kolejną weekendową propozycję w RMF Max Krosno. Tym razem to propozycja koncertowa na niedzielę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Pojawi się Maciej Maleńczuk, facet, który na scenie nie bierze jeńców i zawsze wali prosto z mostu. Szykujcie się na koncert akustyczny. Będzie gitara, będzie śpiew. Nikt nie wyjdzie stamtąd z poważną miną. Jeśli chcecie przekonać się, jak brzmi szczerość w wersji Maleńczuka, nie może was tam zabraknąć. Tak zaczynamy jesień w Krośnie. No i o jesieni też zaśpiewa Wiktor Waligura i może mi się tylko wydaje, ale uśmiecha się do nas w tej piosence. No sami posłuchajcie.

0: I kolejna świetna nowość w RMF Max. Szwedzki DJ Gnarly, razem z nim Major League DJs i napakowany energią numer Wasted. Jeśli chcielibyście, żeby wasze konto było tak napakowane nie energią, tylko kasą, a w tej chwili nie jest, to szybko to możemy zmienić. Tak szybko, ile trwa parę kliknięć, bo tyle wystarczy, żeby wejść do gry dzisiaj o 1 000 000 złotych w złotej kumulacji. I oczywiście dołączyć do naszej zabawy można przez cały dzień aż do finału. Każdy moment jest dobry, ale są momenty lepsze i ten jest, słuchajcie, najlepszy, bo w tym momencie, żeby jeszcze podnieść wasze szanse na finał, na zgarnięcie nawet 1 000 000 złotych, to mamy rundę bonusową 450 razy. Teraz wszystkie zgłoszenia mnożymy. Zgłoszenia SMS-owe, czyli hasło MAX wysłane pod 7467, pod ten numer za 4,92, albo zgłoszenia na naszej stronie na rmfmax.pl. Tylko 10 minut taka runda bonusowa potrwa, tylko 10 minut taki mnożnik, więc po prostu chwytajcie za smartfony i wchodźcie do zabawy. Jak zadzwonimy w finale, to już na dzień dobry 5000 zł jest twoje, a może być dużo, dużo, dużo więcej, nawet 1 000 000. No jakby było coś pomiędzy 5000 a 1 000 000 złotych, to też nie byłoby źle, prawda? rmfmax.pl albo 7467, hasło MAX. Daj sobie szansę na przypływ dużej gotówki. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
20: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Przed nami bardzo ciepły, ale też niezwykle wietrzny czwartek na ziemi krośnieńskiej i na całym Podkarpaciu. W ciągu dnia niebo zacznie stopniowo pokrywać się chmurami, a termometry pokażą od 22 stopni w Krośnie do nawet 24 w Rzeszowie. Najbardziej dokuczliwy pozostanie wiatr z południowego zachodu, który w rejonach podgórskich może rozpędzić się w porywach do 75 km na godzinę. Noc przyniesie duże zachmurzenie oraz okresowe opady deszczu przy temperaturach od 9 do 12 stopni. W piątek 12 stopni na termometrach, zobaczymy już w ciągu dnia.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Oni to potrafią zrobić romantyczny nastrój. Męskie granie orkiestra w RMF Max Krosno. No to skoro tak się nam miło zrobiło, to mam fajne miejsce na pierwszą randkę. Zresztą na drugą też może być. Proponuję kino, bo jutro na dużym ekranie kolejna premiera. Film Digger. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. Domyślacie się, o kim mowa? W obsadzie m.in. Tom Cruise, John Goodman. Digger od jutra u nas na dużym ekranie. No a teraz kolejna dobra pozycja z naszego czwartkowego repertuaru. Offenbach w RMF Max.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Wybiło 11, więc w RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Seria groźnych zdarzeń w szkołach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dziś rano 15-letni uczeń zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydło Nowiny na Mazowszu. Policja zatrzymała też nastolatka, który wczoraj planował atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. 17-latek w szkole mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
7: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
6: Mówił Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Przypomnijmy, wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób.
8: To jest RMF Max Krosno.
6: W miejscowości Golcowa w powiecie mrzozowskim doszło do wypadku, w którym mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której bierze udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dokładne okoliczności zdarzenia oraz stan poszkodowanego nie są jeszcze znane. Zmieńmy temat. Mimo trwającego października, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłosiło nabór uzupełniający do pracowni na piętrze. To kreatywna przestrzeń, w której dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje pasje pod okiem instruktorów.
9: Pracownia na piętrze, działająca od wielu, wielu lat. Jak sama nazwa wskazuje, miejsce znajdujące się na piętrze. Trzeba trochę powędrować po budynku, żeby do niego dotrzeć, ale miejsce niesamowicie klimatyczne, z duszą. I tam odbywają się zajęcia plastyczne.
6: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Przenosimy się do odnowionego Centrum Kultury w miejscu Piastowym. Przebudowa całego obiektu trwała 8 lat i kosztowała ponad 22 miliony złotych. Jego sercem została nowoczesna sala widowiskowa, która oferuje 250 miejsc dla publiczności.
10: Generalnie jest to sala, która jest przeznaczona na wszelkie różne wydarzenia artystyczne, więc przeglądy, festiwale i tak dalej, ale także również na koncerty komercyjne. W tej chwili przymierzamy się do kilku takich różnych koncertów. Chcielibyśmy pokazać ludziom możliwości tej sali. No i zachęcić oczywiście do uczestnictwa. 250 miejsc to niby niedużo, no ale myślę, że na warunki gminy Miejsce Piastowe jest to ilość wystarczająca.
6: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym Janusz Węgrzyn. Z innych informacji, w pierwszym półroczu bieżącego roku Podkarpacie odwiedziło ponad 535 tysięcy turystów korzystających z noclegów, co oznacza spadek o 2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największą popularnością cieszyły się hotele, w których zatrzymało się prawie 339 tysięcy osób. Krajowi goście stanowili 85% wszystkich odwiedzających, natomiast wśród turystów zagranicznych dominowali Europejczycy, głównie obywatele Ukrainy oraz Amerykanie, którzy stanowili 11% grupy obcokrajowców. Na koniec tego szybkiego flesza przypominamy, że w ramach programu Podkarpacki Czek Turystyczny można uzyskać 300 zł dofinansowania do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi poza sezonem. Trzecia tura rozpocznie się 3 listopada.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzień zaserwuje nam dziś bardzo przyjemne temperatury, ale i silne porywy wiatru. Krosno, Brzozów i Ustrzyki Dolne odnotują do 22 stopni, zaś w Jaśle słupki rtęci dobiją do 23. Na obszarach podgórskich silny fen da o sobie znać z siłą do 75 km na godzinę, dlatego warto zachować tam ostrożność. Biometr jest korzystny, jakość powietrza dobra, a ciśnienie umiarkowane. W dalszej części dnia chmur zacznie przybywać, a nocą spodziewamy się już opadów deszczu. Jutro zdecydowanie chłodniejszy dzień.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: RMF Max.
5: Powiem wam, że na każdą godzinę staram się przygotowywać fajną playlistę, ale z tej to jestem naprawdę zadowolony. Fajny miks przed nami będzie Liwka, będzie taki klasyczek od Black Eyed Peas. Będzie też Tobi Romeo i Fly High, a 11 otworzy nam w RMF Max Alan Walker i Ava Max z potężnym Fate. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Oskar Cyms w RMF Max Krosno. Bez końca, na szczęście ta robocza część tygodnia nie trwa bez końca i jutro zacznie się weekend. No i mam coś na weekend dla wszystkich fanów motocykli, bo w niedzielę w Trzcianie będzie się działo beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego. Na miejscu pojawi się cała kawalkada pięknych maszyn, od klasyków przez ścigacze, aż po te, które wyglądają jakby właśnie uciekły z Mad Maxa. Będzie można pochwalić się swoimi rumakami, wymienić motocyklowe ploteczki i podsumować sezon. Kto ile razy zaliczył glebę, kto przejechał najwięcej kilometrów, a kto znowu zgubił kluczyki. Tak zapowiada się niedziela, a jak zapowiadają się najbliższe minuty czwartku? Ed Sheeran przed nami i później Tobi Romeo.

0: I polecieliśmy sobie z Tobim Romeo Fly High w RMF Max. Wysoko polecieliśmy. Optymista powie, że tak wysoko jak nam nastrój pójdzie w górę w nadchodzący weekend. Pesymista, że tak wysoko jak nam poszybowały w górę rachunki przez ostatnich parę lat i ceny w sklepach. Humor będziemy Wam na pewno przed weekendem poprawiać, a jeżeli chodzi o ceny w sklepach, to tu nic nie zrobimy, ale możemy dorzucić Wam gotówki tyle, że nie będziecie się żadnymi cenami i rachunkami przejmować. Na przykład 1 000 000 złotych, bo tyle przecież dzisiaj, nie jutro, nie kiedyś tam, nie za miesiąc, tylko dzisiaj jest do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max. Taką wymiankę możemy zrobić. Ty wysyłasz SMS-a za 4,92, czyli za tyle, za ile się już nawet kawy na mieście nie kupi. Czyli tyle, co nic. Wysyłasz takiego SMS-a o treści Max pod numer 7467 i my na wymiankę możemy mieć dla ciebie co najmniej 5000 zł, bo mniej na pewno w finale nie będzie, ale może być nawet 1 000 000 złotych. To tylko kwestia wybrania odpowiedniego sejfu. Ale przede wszystkim daj nam szansę, żebyśmy dzisiaj w finale do ciebie właśnie zadzwonili. 7467, hasło Max wysyłaj albo wbijaj na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.

0: bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: RMF Max Krosno.

0: klimatycznie się zrobiło w RMF Max Krosno. To Liwka. No a jaki klimat będzie w kinowej sali w Krośnie w weekend? Jutro kolejna premiera na dużym ekranie, film Prime Time.
1: Are you sure your parents aren't home?
0: Charyzmatyczny reporter wkracza do podziemnego świata przestępczego z ambitnym planem. Chce nie tylko ujawnić prawdę, ale też całkowicie odmienić oblicze telewizji. Jego odwaga i determinacja szybko przyciągają uwagę widzów. Z czasem jednak reporter zaczyna coraz bardziej zatracać się w swojej pracy. Granica między dążeniem do prawdy a pogoń za sensacją staje się coraz bardziej rozmyta. W roli głównej Robert Pattinson, Primetime, od jutra w naszych kinach, a teraz w RMF Max mam dla was kolejną muzyczną nowość. To będzie nas rozgrzewać jesienią. Katriel.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Dzień zaserwuje nam dziś bardzo przyjemne temperatury, ale i silne porywy wiatru. Krosno, Brzozów i Ustrzyki Dolne odnotują do 22 stopni, zaś w Jaśle słupki rtęci dobiją do 23. Na obszarach podgórskich silny fen da o sobie znać z siłą do 75 km na godzinę, dlatego warto zachować tam ostrożność. Biometr jest korzystny, jakość powietrza dobra, a ciśnienie umiarkowane. W dalszej części dnia chmur zacznie przybywać, a nocą spodziewamy się już opadów deszczu. Jutro zdecydowanie chłodniejszy dzień.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: RMF Max.
11: RMF Max Krosno.

coś dzisiaj mi te klasyki siadają. Danny i Therese, If Only You, w RMF Max, numer, który tak ma swoich tam paręnaście lat, ale dalej świetnie buja i dodaje energii. Tak tuż przed południem, zaraz będzie 12:00, po 12:00 studio przejmują Irek Jakubek i Aśka Mełz. Przepraszam, właściwa kolejność. Asia Mełz i Irek Jakubek, i zaczyna się program I Wszystko Gra. Ja wracam do was jutro w wyjątkowo dobrej formie, bo jutro witamy się przecież w piąteczek. Od 9:00 jestem z wami. Dawid Miązek, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć, pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.

0: W samopołudnie w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Nastolatek, były uczeń tej szkoły, jest już w rękach policji.
1: Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe, woźna nauczycielka, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
0: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Jak informowaliśmy godzinę temu, w Golcowej w powiecie mrzozowskim doszło do groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Niestety przybyły na miejsce służby przekazały tragiczne wieści. Przygnieciony przyczepą mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Służby ustalają w tej chwili dokładne okoliczności tej tragedii. MEN i MSWiA uruchomią w szkołach program reagowania na alerty i zagrożenia prowadzony wraz ze Strażą Pożarną i Policją. W jego ramach odbywać się będą ćwiczenia ewakuacyjne dla uczniów. Dyrektorzy placówek na Podkarpaciu otrzymali już odpowiednie instrukcje, a na 17 października zaplanowano akcję rodzinnego treningu reagowania na sytuacje kryzysowe. Projekt sfinansuje program obrony cywilnej. Przejdźmy do lżejszych tematów. Pilzno ponownie szuka wykonawcy lodowiska. Miasto ogłosiło drugi przetarg na budowę krytego obiektu przy ulicy Niepodległości i czeka na oferty do 23 października. Na inwestycje zabezpieczono 8 milionów złotych.
3: Nowe lodowisko ma powstać w formule zaprojektuj i wybuduj, a wybrana firma będzie odpowiadać zarówno za przygotowanie projektu, jak i realizację inwestycji. Zgodnie z założeniami obiekt ma być gotowy w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy. Hala będzie pełnić dwie funkcje. Zimą posłuży jako lodowisko, a po zakończeniu sezonu zamieni się w przestrzeń do gry w tenisa. Projekt przewiduje również możliwość otwierania bocznych ścian, co ma pozwolić na lepsze połączenie obiektu z otaczającym terenem.
0: O szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do stolicy regionu. Prace w zabytkowym budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, o których dziś mówimy w RMF Max, obejmowały zarówno wzmocnienie dachu, jak i zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Szkoła wzbogaciła się m.in. o monitory interaktywne i laboratoria przedmiotowe. Oficjalne oddanie odnowionego obiektu do użytku zbiegło się też z ważną datą.
4: Pięknym jubileuszem 115-lecia 3 Liceum Ogólnokształcącego. Co się zmieniło? Tam praktycznie wszystko się zmieniło, ponieważ zostały położone nowe posadzki, wyremontowano ściany, strop.
0: Mówił Artur Gerdant z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. Jasło z kolei pozyskało 7 700 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich na wart blisko 9,5 miliona złotych projekt rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Inwestycja obejmie rewitalizację wschodniej części rynku, montaż zielonych przystanków czy nowe nasadzenia.
5: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na razie za oknami w Krośnie i okolicach wciąż dominuje słońce, ale z godziny na godzinę będzie ono ustępować miejsca umiarkowanej powłoce chmur. Termometry wskażą dziś maksymalnie 22 stopnie w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ostrzykach Dolnych, 23 w Dębicy i Jaśle i 24 w Rzeszowie. W nocy od 9 do 12 stopni, ale za to spodziewamy się zmiany aury i opadów deszczu. Piątek będzie już zupełnie inny, deszczowy i chłodniejszy, bo termometry nie pokażą więcej niż 15 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane, biometr korzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
7: A my już wiemy, jaka będzie pogoda zimą.
8: I wam powiemy, jaka
7: tak
8: będzie.
7: Jak pół roku temu mówiliśmy, jaka będzie pogoda latem, to nam się wszystko sprawdziło, także koniecznie zostańcie z RMF Max.
8: Asia Meusirek Jakubek, dzień dobry, mamy czwartek.

0: Dzień dobry. Witam przyszłego milionera.
1: I równie ciepło witam przyszłą milionerkę.
0: I proszę teraz nie udawać, że to nie było do was, bo to właśnie słuchacze RMF Max mają wielką szansę zostać dzisiaj milionerami.
1: Dzisiaj możesz wygrać 1 000 000 złotych w złotej kumulacji.
0: I to fajnie brzmi, ale jeszcze fajniej się realizuje, bo z pomocą naszego super mnożnika, uwaga, mamy dla was rundę bonusową. Każde zgłoszenie wysłane teraz na nasz SMS-owy nowy numer 7467. 7467 to ten numer. Wysyłasz SMS o treści MAX i takie zgłoszenie mnożymy razy 500.
1: Powiedziałeś to tak skromnie. Razy 500 to jest najlepsza okazja na dzisiaj. Najlepszy moment, żeby wejść do zabawy w czwartek jest właśnie teraz. Bo teraz mnożymy razy 500.
0: Ja znam kilku milionerów i oni nie lubią, jak się tak do nich mówi. Wiesz, do milionera trzeba spokojnie.
1: Ty znasz niewłaściwych milionerów. Ja znam takich, którzy doskonale wiedzą, że właśnie tak trzeba mówić o dużych pieniądzach. www.rmfmax.pl, tam też możecie wejść do zabawy, tam też mnożymy szanse.
0: Nazywamy to zabawą, ale kiedy w grze jest milion, to sami wiecie, że zabawa robi się bardzo poważna. Chcesz wygrać milion? Wyślij Max na 7467.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: Dobrze wiemy, że w samochodach sobie nuciliście. Ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta. Bo to jest taki numer, że trzeba nucić, no.
1: A jaka będzie zima? Podpowiada popołudnie RMF Max.
0: Uwaga, bo czekają nas gwałtowne kontrasty termiczne i anomalie przejścia od okresów bardzo ciepłych do ostrych fal mrozu.
1: Ja to wam wytłumaczę. Będzie tak, ciepło, ciepło, zimno, zimno, zimno, potem trochę ciepło, potem znowu zimno, zimno.
0: No.
1: A potem jest lato, sierpień, no i znowu zima.

0: Jak słychać my w RMF Max, to się znamy na muzyce, a muzyka zna się na naszych słuchaczach. Primadonna, jedna z tych piosenek, które są właśnie o tobie. A za chwilę będziemy grali taki numer, że jeśli dzisiaj nie mówisz tak, nie mówisz nie, to piosenka również będzie o tobie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%. 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Na razie za oknami w Krośnie i okolicach wciąż dominuje słońce, ale z godziny na godzinę będzie ono ustępować miejsca umiarkowanej powłoce chmur. Termometry wskażą dziś maksymalnie 22 stopnie w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ostrzykach Dolnych, 23 w Dębicy i Jaśle i 24 w Rzeszowie. W nocy od 9 do 12 stopni, ale za to spodziewamy się zmiany aury i opadów deszczu. Piątek będzie już zupełnie inny, deszczowy i chłodniejszy, bo termometry nie pokażą więcej niż 15 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane, biometr korzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Nie mówię tak, nie mówię nie. Chłopaki myślą, że to jest piosenka o nas, dziewczyny, ale my wiemy, że to nie jest prawda.
1: Jasne. Zaszkodziła, czy może mu nie zaszkodziła mrożona pizza książulowi? Internet się zastanawia, największa dzisiaj drama.
0: Zaszkodziła i to bardzo. Z jego kanału w ciągu jednego dnia odpłynęło 20 tysięcy subskrybentów.
1: O, no to przetrawią i wrócą. Prawie 2000 kalorii, jedna pizza książula. Wszystkie ważne informacje za chwilę we Fleszu o 13.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz na

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: 6 FM. Still hold me better
1: at night. Minęła 13. W RMF Max czas na flash w pigułce z Krosna i okolic. Marek Makuła zaprasza. O fali przemocy w szkołach będą dyskutować dziś przedstawiciele rządu i służb. Kto weźmie udział w tym spotkaniu?
2: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
1: O czym informował Igor Skrzypek?
3: To jest RMF Max Krosno.
1: Jasielska policja poszukuje sprawcy, który 6 października wysłał maila z informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych do Centrum Usług Społecznych oraz Urzędu Miasta w Jaśle. Wiadomości doprowadziły do ewakuacji i sprawdzenia obu obiektów przez pirotechników, jednak zagrożenia nie potwierdzono. Służby przypominają, że za wywołanie fałszywego alarmu grozi surowa kara pozbawienia wolności. Mieszkańcy gminy Głogów Małopolski, zwłaszcza ci w najtrudniejszej sytuacji, otrzymają bezpłatne czujki czadu. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej rozda 320 takich urządzeń, zakupionych dzięki wsparciu prywatnej firmy, co ma zwiększyć bezpieczeństwo w nadchodzącym sezonie grzewczym. Zmieniamy temat. Pracownia na piętrze w krośnieńskim RCKP otwiera dodatkowe miejsca dla osób w każdym wieku. Uczestnicy spotkań pracują w kameralnych grupach, łącząc naukę podstaw artystycznych z twórczą swobodą. Czego dokładnie można nauczyć się w pracowni?
4: Malarstwo, grafika tradycyjna, chociaż w pracowni grafiki tradycyjnej także mamy, ale też odrobina pracy z różnymi materiałami. Niesamowite zajęcia z niesamowitą duszą i zapraszamy najmłodszych, ale także zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów. Miejsca są, można dołączać.
1: Zachęcała Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Z kolei nowo otwarte w miejscu piastowym Centrum Kultury zyska wkrótce dodatkową funkcjonalność dla miłośników filmu. Tuż po nowym roku w obiekcie uruchomione zostanie stacjonarne kino.
5: Przymierzamy się do tego, żeby z nowym rokiem uruchomić kino. Być może nie będzie to kino takie stałe, ale chcielibyśmy, żeby były to na przykład poranki w niedzielę, wyświetlane bajeczki dla dzieci i przynajmniej raz w tygodniu jakiś film dla dorosłych, ale to o tym jeszcze nieco później, bo na razie jesteśmy na etapie, że tak powiem, rozmów z dystrybutorami, na jakich warunkach byśmy mogli te filmy tutaj przyjmować i wyświetlać.
1: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu piastowym Janusz Węgrzyn. A na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze, że Stowarzyszenie Zupełne Dobro prowadzi w Rzeszowie zbiórkę ciepłej odzieży, śpiworów i koców dla osób w kryzysie bezdomności. Dary można przynosić do siedziby przy ulicy Sądeja 8 w poniedziałki od 16 do 19 oraz w czwartki od 17 do 19. Przygotowane paczki oraz ciepłe posiłki przekazywane są potrzebującym w poniedziałki podczas akcji Zupa na Placu. I to by było na tyle w RMF Max. A teraz zapraszam na pogodę.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Druga część czwartku upłynie na pod znakiem dość wysokich temperatur i wzmagającego się wiatru. W Krośnie i okolicach termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, natomiast na północy województwa do 24. Wiatr z kierunków południowych na Pogórzu w porywach może osiągać do 75 km na godzinę, a na szczytach Bieszczadów nawet do 90. Po zmroku i w nocy spodziewamy się nadejścia deszczowego frontu z opadami do 15 mm i porywami wiatru do 70 km na godzinę. W nocy temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Trzy minuty po 13:00. Dzisiaj jest czwartek, a w kalendarzu jest dzień ośmiornicy.
8: I koniecznie z tej okazji proszę zaprosić do pracy jeszcze trzech kolegów.
7: No.
8: Ty plus tych trzech kolegów i ogarniacie tematy na 8 macek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wiadomo, że jak Post Malone zrobi numer, to będzie taki hit, że Sunflower w RMF Max.
1: Teraz będzie ogień. Internet wam to na pewno pokaże. Prezydent Karol Nawrocki w ringu z bokserskim mistrzem wszechczasów Manny Pacquiao.

0: mistrz bardzo chwali technikę naszego prezydenta, prezydenta Nawrockiego.
1: No wszystko fajnie, tylko ten wizerunek fajtera to psują trochę buty, bo prezydent wszedł na ring w lakierkach takich garniturowych.
0: Niech pierwszy kamieniem rzuci ktoś, kto nigdy nie miał dziurawych skarpetek.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się

0: i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Kawka kawką.
1: Ale dzisiaj, dzisiaj jest najlepszy dzień, by zostać milionerem. Najlepszy dzień, by wygrać 1 000 000 złotych w RMF Max.
2: I to nie tylko dlatego, że akurat dzisiaj z nieba spadają rekordowe ilości gwiazd, bo jest taki deszcz drakonidów lecący z nieba.
1: Proszę bardzo, ja ogarniam cyferki lepiej niż trudne nazwy. 7467 to jest bardzo ważna cyfra w sprawie miliona. 7467, proszę tutaj wysłać SMS o treści Max. SMS kosztuje 4,92, ale tak wchodzicie do gry o cały okrąglutki 1 000 000 złotych.
2: Możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Tam też są różne opcje, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona.
1: Max na 7467, RMF Max. By dziś po południu wygrać 1 000 000 złotych.

0: Fajne, co? Sylwa Bumpa. On tonight. W RMF Max 14 będzie już za 23 minuty. Wpadliście do nas po prognozę pogody. Super, mamy ją dla was już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba!
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
15: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
6: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Druga część czwartku upłynie pod znakiem dość wysokich temperatur i wzmagającego się wiatru. W Krośnie i okolicach termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, natomiast na północy województwa do 24. Wiatr z kierunków południowych na Pogórzu w porywach może osiągać do 75 km na godzinę, a na szczytach Bieszczadów nawet do 90. Po zmroku i w nocy spodziewamy się nadejścia deszczowego frontu z opadami do 15 mm i porywami wiatru do 70 km na godzinę. W nocy temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut zaprasza na ekskluzywny wywiad na naszych socialach. Oglądajcie go z wielką przyjemnością. My już go widzieliśmy, jest świetny.
2: 300 milionów zniczy. 300 milionów zniczy. My Polacy kupujemy co roku.
1: 300 milionów?
2: No.
1: To koniecznie proszę jeszcze pamiętać, że do tych 300 milionów trzeba dołożyć jedną bardzo ważną rzecz. Przynajmniej jedną do każdego znicza.
2: Tak?
1: Chorągiewkę od harcerzy.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Akcja ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: I po reklamie.
11: Marek.
12: Zuśka.
13: Hej, Shakira.
14: Hej, it's Somber.
12: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Krosno 97 i 6 FM.
17: Minęła 14. W RMF Max poranek Krośnieński Flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Anne Carson, kanadyjska poetka, została tegoroczną laureatką literackiego Nobla. Od lat była faworytką do tej nagrody.
18: Akademia wrzuciła uzasadnienie że łączy, że w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich no, widać wpływy zarówno literatury antycznej Unii, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury.
17: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: To jest RMF Max Krosno.
17: Za oknami na razie nawet 25 stopni, ale najnowsze wyliczenia modeli meteorologicznych wskazują na możliwy spływ chłodnego arktycznego powietrza z północy, co może przynieść na Podkarpaciu pierwsze opady śniegu, miejscami nawet do 10 cm oraz przymrozki. Synoptycy ostrzegają przed ryzykiem gołoledzi na drogach i opadami ciężkiego śniegu, choć podkreślają, że scenariusz ten może jeszcze ulec zmianie. Więcej o pogodzie za chwilę, po tym szybkim fleszu. Tymczasem do budżetu obywatelskiego Krosna zgłoszono projekt Krosno ratuje życie, wyceniony na 203 200 zł. Inicjatywa zakłada montaż 12 całodobowych ogólnodostępnych defibrylatorów AED w kluczowych punktach miasta oraz organizację 20 bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców. Głosowanie na ten oraz inne projekty trwa do 29 października do godziny 10 na stronie krosnobudżetobywatelski.org. Przejdźmy dalej. Po wakacyjnej przerwie nowoczesne przestrzenie jesielskiego generatora nauki GEN znów wypełniają się pasjonatami naukowych eksperymentów. Jesienny grafik zaplanowano tak, aby łączyć zdobywanie wiedzy z dobrą zabawą na każdym etapie rozwoju. Co dla małych i dużych?
19: Laboratorium małego naukowca wita wszystkich w swoich eksperymentach jesiennych. A dla starszych, oczywiście dla starszych mamy projektowanie 3D, majsterkowanie. No i warsztaty pszczelarskie, przyrodnicze.
17: Wymieniała Joanna Trębacz-Siepkowska z generatora nauki GEN w Jaśle w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. A na koniec tego szybkiego flesza przenosimy się jeszcze do Rzeszowa. Całkowity koszt modernizacji trzeciego liceum ogólnokształcącego wyniósł ponad 22 miliony złotych. Początkowo magistrat zakładał, że całe przedsięwzięcie będzie znacznie tańsze. Z czego wynikały dodatkowe koszty i rozszerzenie zakresu prac?
20: Ta inwestycja, że tak powiem, ewoluowała, ponieważ pierwotny zakres finansowy zakładał, że ta inwestycja będzie kosztowała około 14 milionów złotych. Tyle wynikało z umowy. Natomiast gdy wykonawca wszedł na budżet, budowę. Okazało się, że po odkryciu pewnych elementów, które nie były widoczne, okazuje się, że był ugięty dach i trzeba było całość wymienić, co oczywiście podniosło koszty.
17: Wyjaśnił Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. Ja tymczasem zapraszam już na pogodę.
16: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Do końca dnia utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie z wysoką temperaturą do 22 stopni w Krośnie i nawet do 24 w Rzeszowie. Apelujemy jednak o ostrożność, bo wiatr chylny na Pogórzu wciąż może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. Nocą nadejdą też zmiany. Zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią opady deszczu. Na termometrach odnotujemy od 9 do 12 stopni, ale już nad ranem wiatr zacznie przenosić chłód. W piątek spodziewamy się maksymalnie od 12 do 15 stopni, choć po południu niebo zacznie się przejaśniać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: Hity na maksa.
21: Przed Halloweenowa informacja obowiązkowa.
18: Bu basket.
21: Tak, żeby was dynka nie bolała na Halloween. Macie nas, RMF Max, wszystkie ważne informacje świata i trochę popołudniowej przyjemności.
18: Asia, Irek, dzień dobry raz jeszcze.

0: usłyszał w RMF Max i posłuchał, co mu Zalia chciała powiedzieć. Ale był z niego gamań, że aż 3 minuty jej zajęło tłumaczenie tych wszystkich skomplikowanych spraw związanych z życiem. Teraz mamy 4 minuty w temacie ogarnięcia najróżniejszych muzycznych i rodzinnych tematów, bo o tym jest ta piosenka Miss Jackson.
1: To jest nasza perełka na dzisiaj. To jest historia, w której chłopak tłumaczy mamy swojego dziecka, jak to tam naprawdę wszystko było, nie?
0: A wiadomo, z teściową nie ma żartów, mimo że piosenka zabawna.

0: 20 minut po drugiej, po południu. Mam tu w studiu RMF Max taki specjalny guzik, który jak nacisnę, to od razu wiadomo, że dzieje się coś ważnego.
1: Czuć ten podniosły nastrój.
0: Proszę Państwa, w czwartek w złotej kumulacji dzieją się rzeczy piękne. W sejfach jest minimum 5000 złotych.
1: W sejfach jest też przepiękny milion.
0: I teraz Twoja rola, drogi słuchaczu, droga słuchaczko RMF Max. Proszę wejść do tego losowania, bo jak się nie trafi milion, to zawsze będzie jakiś spory hajs. Wybieracie sejf, a w sejfie może być albo milion, albo bardzo fajna kasa.
1: Możemy Wam to obiecać, że jak już wejdziecie do finału, to na pewno nie wyjdziecie z tego finału z pustymi rękami.
0: Może być dużo, może być więcej, mogą być nawet gigantyczne pieniądze,
1: z którymi potem będziecie mogli zrobić, co tylko sobie wymyślicie.
0: Marzenia określamy do miliona i teraz jak realizujemy te marzenia? Zgłaszamy się do zabawy, w której milion jest do wzięcia, a robimy to SMS-em o treści MAX wysłanym na numer 7467.
1: 4,92 zł. Tyle kosztuje hasło MAX wysłane pod numer 7467. Wchodzić możecie też przez internet www.rmfmax.pl.
0: Wiecie, co zrobić, by wygrać milion? MAX niech leci na 7467.
2: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października. Carrefour w sumie
3: najlepszy jest. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Krosno 97,6 FM.

0: Liwka i fajne nic, a teraz będzie coś. Coś, co koniecznie trzeba wiedzieć przed Halloween, bo to jest halloweenowa jazda obowiązkowa.
1: W tym roku na Halloween nie dajemy cukierków, tylko dajemy bubasket.
2: Bubasket.
1: To jest nowy trend z internetów, już świat się w tym zakochał. To jest taki jesienny koszyk pełny wszystkiego, czego tylko chcecie, takiego jesiennego.
0: I dzięki temu koszykowi Halloween będzie trochę bardziej polskie. Polskie, bo zgodnie z wielkanocną świąteczną tradycją w koszyku trzymamy co?
1: Jaja.
0: Tak, a tu będzie koszyk z psikusami, czyli to są takie jaja, które ktoś komuś mógł zrobić, nie? Ale dostał cukierki i się wstrzymał.

0: Nie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów. Tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Janie, skarpeta na pieniądze.
22: Się rozpadła.
21: Noż do 100.
22: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Do końca dnia utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie z wysoką temperaturą do 22 stopni w Krośnie i nawet do 24 w Rzeszowie. Apelujemy jednak o ostrożność, bo wiatr rachalny na Pogórzu wciąż może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. Nocą nadejdą też zmiany. Zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią opady deszczu. Na termometrach odnotujemy od 9 do 12 stopni, ale już nad ranem wiatr zacznie przynosić chłód. W piątek spodziewamy się maksymalnie od 12 do 15 stopni, choć po południu niebo zacznie się przejaśniać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: is the answer.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Bum, bum, bum. A, to jest, dobra, to jest Katy Perry, to jest RMF Max, 5 minut i 15. Zanim wyruszycie w swoją podróż do domu, koniecznie musicie poznać jednego gościa.
1: Co to jest za historia w ogóle? 14-latek z Wadowic w Małopolsce zabrał rodzicom samochód i dojechał do Kołobrzegu nad morze. Piękne.
0: Tam w Wadowicach znowu się wszystko zaczęło, no ale szkieły tego zawinęły, matkę jedyną.
1: Max.
0: A mógł w drugą stronę, w kierunku Watykanu pojechać, to by daleko.
1: Dojechał.
0: Asia Mełu z Irek Jakubek. Jutro wracamy po południu. Bawmy się dobrze, także w piątek.
1: Tak, pa.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: I po reklamie.
16: I'm screaming up into the sky. Her flesh is red, fills my endless appetite. Oh!

0: obowiązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Wybiła 15, więc czas na flash, flash sportowy i pogodę. Policja się zbroi. Formacja ogłosiła właśnie przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych. To rekordowej wielkości zamówienie. Jaki jest powód tak dużych zakupów?
2: Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich.
1: Tłumaczą Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Rzeszów po raz pierwszy w historii zostanie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski, które odbędą się od 30 lipca do 1 sierpnia przyszłego roku. Najważniejsza impreza lekkoatletyczna w kraju zostanie rozegrana na nowo wybudowanym stadionie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, którego oficjalne otwarcie zaplanowano na 7 listopada. Podczas trzydniowych zawodów około 700 lekkoatletów powalczyło medale w blisko 40 konkurencjach. Z innych doniesień, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie uruchomiło dodatkowe zapisy na zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie. Uczestnicy poznają tam tajniki malarstwa czy klasycznego rysunku oraz eksperymentują z formami przestrzennymi. Każdy może stać się artystą.
3: Tworzyć, uczyć się jak tworzyć, ale także myśleć o tym, że można mieć własne wystawy, bo w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza myślimy o tym, że nie tylko zajęcia, ale też efekty zajęć, czyli właśnie obecność na scenie, obecność w galeriach sztuki i obecność ze swoimi pracami, także warto dołączyć.
1: Zachęcała Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Tymczasem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni od dziś funkcjonuje w nowej lokalizacji. Placówka została przeniesiona do odnowionego budynku byłego banku pod adresem Dydnia 225, gdzie odbywa się już pełna obsługa mieszkańców. Na czas przenosin uruchomiono też tymczasowy numer kontaktowy, a więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie gminy Dydnia. A teraz wracamy do zmodernizowanego Centrum Kultury w miejscu Piastowym. Inwestycja kosztowała ponad 22 miliony złotych i całkowicie odmieniła lokalną bazę kulturalną. Podczas oficjalnego otwarcia w weekend 10 i 11 października mieszkańcy będą mogli z bliska poznać nowe przestrzenie obiektu. Co zmieniło się w odnowionym budynku?
4: Budynek to nie tylko sala, to również całe zaplecze administracyjne, nowoczesne. Wszystko mamy nowiuteńkie, pachnące jeszcze świeżością i farbami. No i do tego oczywiście jeszcze część biblioteczna, która na razie nie jest jeszcze oddana do użytku. Będziemy ją pewnie oddawać w przyszłym roku. Również przestronne pomieszczenia, także biblioteka znajdzie również swoje miejsce. Komfortowe warunki będą dla wszystkich czytelników, jak i wypożyczających.
1: O czym mówił Janusz Węgrzyn, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu Piastowym. I to by było na tyle we Flashu RMF Max o 15. Przed nami flash sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim oraz prognoza pogody.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Na początek tenis. Hubert Hurkacz pokonał na twardych kortach w Szanghaju Australijczyka Jamesa Duckworta. Następnym rywalem Polaka będzie prawdziwa legenda.
6: Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego.
5: Przypominał Patryk Serwański, a mecz już pojutrze. Turecki Fenerbahce Medicana Stambuł, słoweński Volley Lubliana, także PGE Projekt Warszawa i Bogdanka Luk Lublin zagrają w najbliższy weekend w piątej edycji Międzynarodowego Turnieju Siatkarskiego Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Jutro wraca piłkarska ekstraklasa. Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock, a Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Popołudnie przynosi nam wzrost zachmurzenia i temperatury rzędu 22 stopni w Krośnie i 23 w Jaśle. Najcieplejszy w regionie pozostaje Rzeszów z wynikiem 24 kresek na plus. Wiatr z południowego zachodu w rejonach podgórskich jest dość porywisty i osiąga nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Nocą czeka nas drastyczna zmiana aury. Zrobi się deszczowo, a temperatury będą stopniowo spadać. Jutro w ciągu dnia już tylko maksymalnie od 12 do 15 stopni.
7: 11 tygodni zostało nam tylko do Świąt Bożego Narodzenia. Naprawdę?
6: 11 tygodni policzyłem to i teraz tak sobie
7: to już
6: myślę.
7: Trzeba prezenty kupować.
6: Przez 5 będę myślał, jakie prezenty kupić. Przez 6 będę je kupował. No ledwo się wyrobię. Max.
7: Na razie o tym nie myśl. To jest dopiero październik, to jest jeszcze kupa czasu, a my w kanale nadawczym z wami do 18 i to akurat szybko zleci, więc bądźcie blisko, Siwek i Borycka.
6: Jest 15:04, siemano!

0: No jest ogień jak zwykle przy tym numerze Fire Fire w RMF Max, a wy być może już tak w ogniu, nie powiem gdzie, już z pracy sobie wychodzicie, bo już po prostu jest po robocie. Wtedy na tę pracę łatwiej przyjemnym okiem spojrzeć i zastanowić się, za co tę pracę lubicie.
1: I teraz to przyjemne swoje oko znajdźcie, rzućcie je w kierunku tej roboty i właśnie to nam napiszcie, za co kochacie swoją robotę, dlatego że wracamy do zabawy.
0: Zawodówka! Tak jest, będziemy próbować zgadnąć, czym się zajmujecie w życiu, jak pracujecie, dlatego jak piszecie nam, za co lubicie swoją pracę teraz na Messengerze, na RMF Max, to pamiętajcie, żeby nie zdradzić od razu, jaka ta praca jest, żeby nie było za łatwo.
1: No bo nasze zadanie będzie takie, że w 45 sekund, zadając wam różnego rodzaju pytania, będziemy musieli dopiero to ustalić do spółki. Zresztą słuchacie RMF Max, więc wy piszecie, za co kochacie robotę, ale nie piszecie, co to za robota. Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo leci wysoko w RMF Max. 19 minut po trzeciej. To jest kanał nadawczy, więc tutaj reguły bywają bardzo takie, wiecie, nieformalne, więc pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Siedzimy sobie z Michałem, wpada szef i mówi: Michał, 4 szkolenia miałeś zrobić, co jest?
1: Ja tę historię pamiętam inaczej. Szef wszedł i powiedział: Michał, jesteś rekordzistą. Nikt nie ma tylu szkoleń do zrobienia, co ty. Ale chciałem tylko wam powiedzieć, że sprawdźcie sobie, czy nie macie jakiegoś szkolenia w robocie do zrobienia. Oszczędźcie sobie pogadanki od szefa, a my wam serwujemy do tych szkoleń, którymi jeszcze można zabić ostatnią godzinkę w robocie, kilka bangerów. Będzie The Weeknd i będzie Taco na Fide w RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie!
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
3: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
4: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Hej, to Dakona Fide i Tamagotchi w RMF Max. Aż ciarki przeszły, normalnie taki dobry numer. Ale teraz będzie dobra zabawa, bo Marta jest już z nami. Marta dzisiaj w zabawie zawodówka. Jesteś, hejka?
1: Tak, jestem, dzień dobry.
2: Marta, dobra, Marta. Jak nastrój dzisiaj w jednym słowie?
1: Dobrze, pozytywnie, blisko weekendu, więc pozytywnie.
2: Naliczyłem z 7 słów, ale nie gniewam się w ogóle. Marta, bardzo się cieszę, że pozytywnie. Czytamy, co nam wysłałaś.
0: Nie wiem, co bardziej kocham w swojej pracy, czy pomaganie ludziom, czy przypominanie im po raz piąty, że nadal czekam na rzeczy, które zaraz wyślą. A kalendarz, on tylko spokojnie odlicza. I tutaj mam wątpliwość. Do 20? Do 20?
1: Do 20.
0: Do 20. Okej. Okay.
2: Marta, ja mam jedną od razu hipotezę, którą wystrzelę, jak tylko wystartujemy stoper, ale jest duża szansa, że ona będzie błędna, więc nasi słuchacze muszą się uzbroić też w Messengera i znaleźć tam RMF Max i próbować zgadywać razem z nami. 45 sekund startuje za chwilę i próbujemy razem ustalić, co to za zawód, który wykonuje Marta. Gotowa?
1: Gotowa.
0: No to tak, Marta, powiedz, czy ty pracujesz jako szefowa?
1: Nie.
2: Marta, czy ty składasz jakiś magazyn, miesięcznik?
1: Nie.
2: Nie, kurde!
0: Księgowa, pojawiła się taka propozycja, nawet 3 już na naszym Messengerze.
1: Dokładnie.
2: Jesteś księgową?
1: Tak.
0: Ale patrz. No to naprawdę słuchacze RMF Max, Ania, Karol, Kamil, Richard, Mateusz, oni wszyscy już zgadli, a my patrz, jeszcze byśmy pewnie z pół minuty potrzebowali, nie?
1: Czyli dużo osób są tymi osobami, które zaraz coś wyślą, na to wychodzi.
0: A widzisz, no.
2: Znaczy ja jestem tą, która napisze ci, że zaraz wyślę, a tak naprawdę to w ogóle nigdy tego nie zrobi. Przepraszam cię, Marta, za to. Bardzo cię za to przepraszam.
0: My w imieniu tych wszystkich, co zaraz wyślą, przepraszamy. A jednocześnie życzymy, żeby ten weekend był bez maili żadnych.

0: Bruno Mars, fajnie, optymistycznie, z fajnie. Energią, ale, ale energia i optymizm kończą się, kiedy my, ja i Justyna, odkrywamy pewne tajemnice.
1: No, słuchajcie, jesteśmy na tropie pewnej teorii spiskowej.
0: Tak.
1: Ponieważ dostaliśmy informację znowu dzisiaj od pani Oli.
0: Tak. Oczywiście że... w sprawie miliona złotych, który znowu jest do wygrania w złotej kumulacji. I teraz będziemy wam opowiadać o tym, co odkryliśmy. Bo rozpoczyna się runda bonusowa, w której każde zgłoszenie będzie pomnożone razy 467.
1: I ja wtedy sobie myślę, czekaj.
0: No czekaj.
1: Ja te cyfry znam skądś, te 467,
0: no
1: nie?
0: Właśnie.
1: Bo one są w numerze telefonu, na który trzeba wysłać teraz hasło Max.
0: Tylko że numer to jest 7467.
1: Tak.
0: A runda bonusowa jest z mnożnikiem 467.
1: Ale jak dodasz 4 do 6 do 7, to wychodzi 17 i wtedy jak odejmiesz 10, to jest 7.
0: Albo jak do 17 dodasz 999 983, to jest milion, czyli tyle, ile jest do wygrania.
1: Tyle jest do wygrania dzisiaj, bo tyle jest w sejfach w złotej kumulacji. Dobra, to słuchajcie, podsumowujemy to wszystko tylko przez 10 minut. Mnożymy 467 razy każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem Max SMS-em na numer 7467 albo na rmfmax.pl.
0: Dziś w sejfach minimum 5000 zł. Reklama.

0: Czerna Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Południe przynosi nam wzrost zachmurzenia i temperatury rzędu 22 stopni w Krośnie i 23 w Jaśle. Najcieplejszy w regionie pozostaje Rzeszów z wynikiem 24 kresek na plus. Wiatr z południowego zachodu w rejonach podgórskich jest dość porywisty i osiąga nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, barometr korzystny. Nocą czeka nas drastyczna zmiana aury. Zrobi się deszczowo, a temperatury będą stopniowo spadać. Jutro w ciągu dnia już tylko maksymalnie od 12 do 15 stopni.

0: Rockowy klasyk, który zapętlałem jako dzieciak, dostał klubową nową energię i to jest Four to the Floor, to jest Offenbach razem z ekipą Star Sailor w RMF Max. Na razie zostawiamy muzykę na chwileczkę, zaraz będzie flash, ale najpierw informacja, że Ryanair będzie w Polsce rekrutował. 200 osób z Polski nawet zamierzają zatrudnić.
1: O, całkiem sporo, ale podejrzewam, że na rozmowie kwalifikacyjnej trzeba będzie po prostu umieć spakować mały plecaczek tak na 2 tygodnie urlopu.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesień.

0: Tylko w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Krosno 97.6 FM.
5: Minęła 16, wysłuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zaczynamy Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce. Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Nie rośnie niestety zbyt szybko mediana wynagrodzeń. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem, mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Na Podkarpaciu przybywa wypadków przy pracy. W pierwszej połowie 2026 roku poszkodowanych zostało 1395 osób, czyli o blisko 100 więcej niż rok wcześniej.
6: Jak wynika ze wstępnych danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w regionie doszło do jednego wypadku śmiertelnego i 11 ciężkich. Łącznie wypadki przy pracy przełożyły się na ponad 42 tysiące dni nieobecności pracowników. Średnio na jednego poszkodowanego przypadało ponad 30 dni niezdolności do pracy. Podkarpacie nadal jednak należy do województw o najniższym wskaźniku wypadkowości w kraju.
5: A tym tematem zajął się reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Mieszkańcy Podegrodzia i sąsiednich gmin mogą już załatwiać sprawy urzędowe znacznie bliżej domu. W miejscowości ruszyła nowa filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. No to jakie konkretnie formalności tam załatwimy? Wypytywał dziś na miejscu nasz reporter Julian Dulemba.
7: Co można załatwić w Wydziale Transportu i Komunikacji?
8: Rejestrację samochodów, jak i również też odbiór pierwszego prawa jazdy. Pierwsze prawo jazdy będzie można odebrać też w Podegrodzie. Pomysł z tymi filiami bardzo się sprawdził. Mieszkańcy zadowoleni, dużo pozytywnego opinii w tym kierunku. Oczekiwania, które pokazują liczby, że jednak im bliżej i szybciej można załatwić sprawy, tym jest nasz mieszkaniec zadowolony.
5: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi starosta Nowosądecki Tadeusz Zaręba. A skoro przy samorządach jesteśmy, w Jaśle rusza cykl zebrań osiedlowych z udziałem burmistrza, podczas których mieszkańcy będą mogli omówić lokalne inwestycje oraz plany miasta. Pierwsze spotkania odbędą się od 12 do 15 października, m.in. na osiedlach Niegłowice, Gądki, Rafineria, Gamrat, Bryły, Krajowice czy Kaczorowy. Władze miasta zachęcają do udziału w zebraniach. Na koniec tego krótkiego flesza zaglądamy jeszcze do trzeciego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Placówka przeszła właśnie remont za 22 miliony złotych, ale początkowo miało być taniej. Jak władze komentują konieczność dołożenia dodatkowych środków?
9: Jak się zajmować odnawianiem pięknego, zabytkowego budynku, to trzeba to zrobić kompleksowo, dlatego też decyzja prezydenta Konrada Fiołka była szybka. Widać efekty. Budynek wypiękniał, otoczenie budynku też wypiękniało, elewacje, ściany, okna, stolarka, wszelkiego rodzaju, wszystko to zostało powymieniane.
5: Wyjaśnił Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.
2: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
2: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Przed nami tak naprawdę ostatnie godziny z dość wysokimi temperaturami. Krosno notuje dziś maksymalnie do 22 stopni, a Nowy Sącz do 23. Także nocą będzie ciepło od 8 do 12 stopni, ale już jutro po porannych i nocnych opadach temperatury w ciągu dnia będą mieścić się w przedziale tylko od 12 do 16 stopni. Niemniej w piątkowe popołudnie możemy spodziewać się drobnego rozpogodzenia, które utrzyma się także w sobotę, choć temperatury i wtedy nie przekroczą 18 stopni. W niedzielę znów zrobi się szaro i deszczowo.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
12: O 16 w RMF Max. Ja dzisiaj tak się cieplutko ubrałam, bo myślałam, że to już ta jesień, a jednak jeszcze nie.
13: No właśnie,
12: jeszcze
13: my sami tak straszyliśmy, że po środzie to już jesień i chwyci i nie odpuści.
2: Max!
13: I ja mówię, no ten siwek z radia to mnie okłamał.
12: Dobra, słuchajcie, będziemy sprawdzać jeszcze wszystkie ważne wiadomości pogodowe na bieżąco, a z wami jesteśmy do 18. Siwek i Borycka w kanale nadawczym. Cześć!

0: chyba nie jest zbyt wiele do pytania. Tylko kochaj mnie, Zalia za nami.
1: W RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Ja chciałbym powiedzieć, drodzy państwo, że moje zainteresowania to leżenie na plecach i gadanie o hecach.
0: Bardzo ładne, tak, podoba mi się.
2: Ale wiesz, czym to jest inspirowane?
0: To jest inspirowane pewnie panem Jankiem, który się pojawił wczoraj w jednym z teleturniejów i też bardzo ładnie się przedstawił.
2: Niniejszym prezentujemy.
3: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
0: Wuzetki pyszne. To drugie, to nie wiem.
2: Czy oczekujesz mojej opinii?
0: Nie.
2: Wyrażę ci ją chętnie, jak wyłączę mikrofon.
0: Zachęcamy, to może przejdźmy do tego, co my chcemy od was.
2: Do tego, żebyście przedstawili nam wasze zainteresowania w podobny sposób na Messenger RMF Max. Bardzo jesteśmy ciekawi. Ciastka, wuzetki, toksyczne brunetki, tak?
0: Tak.
2: U mnie leżenie na plecach, gadanie o hecach, a u was piszcie śmiało Messenger.
0: Dzwońcie, nagrywajcie głosóweczki w sumie.
2: To będzie się można
0: usłyszeć od razu w radiu. Szczególnie jeśli tego jeszcze nie robiliście, to dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie macie zainteresowania? I'm

0: Neptunika w RMF Max. 19 minut po czwartej, tutaj kanał nadawczy. No a my jako wielbiciele radio i teleturniejów widzieliśmy wczoraj pana Janka, który bardzo ładnie opowiedział o swoich zainteresowaniach. Były to wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Tak, a co?
0: Normalne zainteresowanie, słuchajcie, ale u was też jest całkiem nieźle.
1: U was też jest całkiem nieźle, przypomnijmy sobie tylko pana Janka.
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Panie Janku, bardzo dziękujemy oczywiście. A u was pojawiły się między innymi zimne szampany i emocjonalne rany.
0: Wow, poetycko.
1: Takie rzeczy się pojawiły oczywiście i czekamy na więcej na Messengerze RMF Max.
0: Tak,
1: poczekaj, Justyna, powiedz ludziom, o co chodzi, bo ja tu mam jeszcze jedno, tylko tak, muszę sobie to wrzucić tutaj.
0: Głosóweczki wpadają cały czas. Chodzi o to, żeby powiedzieć pięknie o swoich zainteresowaniach, tak jakbyście się przedstawili w radio albo teleturnieju. Jest szansa, że te głosóweczki będą też sobie latały po naszej antenie między piosenkami, bo lubimy czasem takie smaczki wrzucać, więc jak macie ochotę się usłyszeć w RMF Max, to nagrajcie głosówkę teraz na naszego Messengera. Jakie macie zainteresowania?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne
0: brunetki.
3: Moje hobby. Kupić muszę, bo się uduszę. Pozdrawiam, Ewelina.
4: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart.

0: Łącznik Loteria.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: Just need something that's real.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee, klimatyczne. Happiness is so sad. Jest 16:34 w RMF Max i my mieliśmy jedno dość istotne moim zdaniem pytanie do was dzisiaj.
1: Jakie są wasze zainteresowania zainspirowane panem Janem, który się wczoraj pojawił w jednym z teleturniejów?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Cały czas mnie to bawi, no.
0: To jest rzeczywiście nieustannie bawiące, ale nasi słuchacze też są niczego sobie.
3: Cześć, tu Damian. Moje zainteresowania to różne szmery, bajery i morskie kontenery. Pozdrawiam całą kontenerową siedzę w Gdańsku.
1: Morskie kontenery.
0: Pozdrawiamy kontenerową. W takim razie, czy pan Janek pozdrawia brunetkową? Nie wiem, ale domyślam się.
4: Moje zainteresowania to supełki drewienka i inne cudenka.
1: No, słodko, uroczo.
0: Jednocześnie w międzyczasie spływają wiadomości też pisane. Moje zainteresowania to kobiety, konserwy, muzyka bez przerwy i kolejne głosówki.
5: Moje hobby to chodzenie na zakupy i ważenie zupy.
0: I robienie na drutach.
1: Tak, na drutach. O to na pewno chodziło i to nam się pojawiło w głowach. DJ Gorza teraz w RMF Max. Fajnie, że jesteście tutaj, kanał nadawczy, a w gościnkach gra już Mieczyko.
6: RMF Max. Hity na

0: Dobra ekipa w tym numerze, między innymi moja ulubiona Pink Panthers, Sexy Magic w RMF Max. To akurat nie jest żadna magia, to są rzeczy, które się dzieją codziennie w RMF Max. Jest złota kumulacja i jak się odbiera telefon, to nawet milion można wygrać, bo milion dzisiaj jest w sejfach, ale minimum 5000 złotych. To jest kwota, którą można zgarnąć, jak się sejf już wybierze.
1: Ale to źle zrobiłaś, bo najpierw powiedziałaś milion, a potem 5 kafli. A...
0: No dobra, no.
1: No i wtedy okay. Te 5 kafli się wydaje, że to jest mało, ale jak zapomnisz o tym milionie na chwilę, to te 5 kafli to i tak jest kawał kasy.
0: To i tak jest kawał kasy, to prawda.
1: I tak jest kawał kasy, więc minimum 5000 w sejfach, ale nawet milion do zgarnięcia.
0: O, tak, dobrze. Tak to się robi.
1: No właśnie.
0: To prawda. Michał Siwek, masz, przyznaję rację. Zrobiłeś to lepiej.
1: I teraz to nawet ciebie bym przekonał, mam wrażenie.
0: Oczywiście, żebyś mnie przekonał, tylko że my akurat nie możemy wysłać, ale wy możecie. Max SMS-em na numer 7467, bo to jest nowy numer, trzeba go powoli powiedzieć. 4,92 taki SMS kosztuje, 5000 minimum w sejfach, 1 000 000 złotych do zgarnięcia na rmfmax.pl. Wszystkie szczegóły, to co, chyba wszystko powiedzieliśmy.
1: To powiedzmy jeszcze raz.
0: Dobra, Max na 7467 to jest twoja szansa na milion jeszcze dzisiaj.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: www.orlen.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Przed nami tak naprawdę ostatnie godziny z dość wysokimi temperaturami. Krosno notuje dziś maksymalnie do 22 stopni, a Nowy Sącz do 23. Także nocą będzie ciepło od 8 do 12 stopni, ale już jutro po porannych i nocnych opadach temperatury w ciągu dnia będą mieścić się w przedziale tylko od 12 do 16 stopni. Niemniej w piątkowe popołudnie możemy spodziewać się drobnego rozpogodzenia, które utrzyma się także w sobotę, choć temperatury i wtedy nie przekroczą 18 stopni. W niedzielę znów zrobi się szaro i deszczowo.

0: Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem, ale energia.
1: Dobrze to brzmi, no.
0: Za 6 minut 17. Jest energia. Czwarteczek. A wiecie co jest po czwartku?
1: Piątek.
0: No tak. Już mogłeś zostawić ten nim tajemnicy, tak? Już nie musiałaś tego... Dobra, to ja wam teraz zdradzę tajemnicę o dyni. Dynia wielka. Tak ją sobie nazwałem. Bo to jest największa dynia, jaka kiedykolwiek powstała. 1295,8 kg waży dynia, którą wyhodował 65-letni Brytyjczyk. I uwaga, przez 100 milionów lat na Ziemi nigdy nie istniała tak wielka dynia.
1: Może to jest po prostu jakiś dyniozaur?
2: Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
2: Minęła 17, więc w RMF Max czas sprawdzić, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, by państwa Unii Europejskiej płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów.
3: Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
2: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Słuchacie RMF Max.
2: W Nowym Sączu trwa 32. edycja sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego, którego współgospodarzem jest Pałac Młodzieży. Organizacja tego wydarzenia buduje prestiż placówki i pomaga promować jej autorskie festiwale o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
4: Zaprezentuję pracę Pałacu Młodzieży, ale także zaproszę wszystkich do udziału tych edycji naszych konkursów, festiwali, które są ogólnopolskie, międzynarodowe. Też budujemy siłę swoich placówek udanymi imprezami, na które przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski. W ogóle przeglądów, konkursów organizujemy około 40, natomiast z tych o takiej międzynarodowej, ogólnopolskim wydźwięku jest 16.
2: Mówiła dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Milena Małecka-Rogal. Z kolei w Krośnie miejsca na warsztatach w RCKP zazwyczaj szybko się kończą, ale dzięki dodatkowym zapisom chętni wciąż mają szansę dołączyć do grup. Oferta obejmuje różnorodne formy rękodzieła i rzeźby dostosowane do wieku uczestników. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji na temat zajęć?
5: Gorąco zapraszamy na rckp.krosno.pl. Tam są wszystkie informacje, opisy zajęć, kto je prowadzi, jak dołączyć, no i wszelkie możliwe zachęty do tego, żeby odwiedzić nas już tutaj na żywo.
2: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Oferta generatora nauki GEN przy ulicy Bednarskiej w Jaśle to porcja unikalnych wyzwań rozwijających pasję młodego pokolenia. W nowym harmonogramie na jesień znalazły się propozycje warsztatowe skierowane zarówno do grup, jak i do indywidualnych uczestników. Jak możemy się zapisać?
6: Można zadzwonić do nas, do generatora nauki. Koleżanki chętnie udzielą wszelkich informacji, przedstawią wolne terminy i umówią się z dzieciakami. Przyjeżdżają do nas różne wycieczki, przyjeżdżają do nas szkoły, przychodzą do nas przedszkola. Dla nich przewidziane są warsztaty dopołudniowe, natomiast po południu czekamy na indywidualnych klientów.
2: Wyjaśniła dziś naszemu reporterowi Joanna Trębacz-Siepkowska z generatora nauki GEN w Jaśle. A w sobotę 24 października w galerii przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu odbędzie się Farma Dyniowa. 6-godzinne wydarzenie rodzinne, pełne jesiennych atrakcji. Od 12 do 18 na dzieci i ich rodziców czekać będą kreatywne warsztaty, gry, zabawy i konkursy.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Noc z czwartku na piątek będzie deszczowa i wietrzna, tak na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Prognozujemy opady do 15 mm oraz porywy wiatru osiągające 70 km na godzinę. Nocą na termometrach zobaczymy od 9 do 12 stopni, a jutro w ciągu dnia niewiele cieplej, bo tylko od 12 do 15 stopni na Podkarpaciu i do 16 na Sądecczyźnie. W piątek po porannych opadach zacznie się rozpogadzać, a i sobota będzie dość przyjemna. W niedzielę jednak znów wrócą opady deszczu oraz ochłodzi się do około 13 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
8: Dobra, jest szansa jeszcze, to szybko powiemy, że to są już ostatnie 4 minuty, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych.
9: Ale jak już po tych 4 minutach wyślecie, to już się na dzisiaj nie załapiecie na dzisiejsze losowanie.
0: Max!
8: To nie ma na co czekać, to trzeba teraz. Max na 7467 za 4,92 albo zaglądacie na rmfmax.pl. Olki za chwilę dzwonią, to już, to trzeba działać.
9: 5000 złotych w sejfach minimum, a nawet 1 000 000 dziś do wygrania. Piszcie teraz.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: Powiedzmy to wprost, są takie rozmowy telefoniczne, o których zapomina się po 5 minutach i są takie, które się pamięta do końca życia i mamy nadzieję, że właśnie taka będzie w trakcie finału Złotej Kumulacji. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która, miejmy nadzieję, otrzyma 1 000 000 złotych. Bardzo byśmy tego chcieli.
2: Przepraszam, ale bo właśnie chyba nie dojdzie do sytuacji, o której powiedziałeś.
1: Nieładnie.
2: Bo dostaliśmy informację, że ktoś odrzucił nasze połączenie.
1: Czyli ktoś odrzucił szansę na 1 000 000 złotych.
2: Dokładnie tak, mamy komunikat, że niestety telefon jest zajęty. Kurczę, szkoda, ale wiemy, że różne są sytuacje życiowe, różne rzeczy dzieją się, które nie pozwalają czasem tego telefonu odebrać, choćbyśmy bardzo chcieli. Na szczęście nasz regulamin przewiduje takie sytuacje i pomimo tego, że się nie dodzwoniliśmy, pomimo tego, że nawet nie wiemy komu wręczymy nagrodę pocieszenia, no to wiemy, że ją wręczymy. 1 000 złotych dla ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: I do znudzenia będziemy powtarzać. Jeśli wysyłacie do nas SMS-a, błagam, miejcie ten telefon przy sobie. My naprawdę chcemy komuś wręczyć tę kasę.
2: Albo jeżeli na przykład wiecie, że macie jakieś ważne zebranie, dajcie ten telefon komuś, niech ktoś w waszym imieniu zagra o ten 1 000 000. To też jest jakieś dobre rozwiązanie tej sytuacji.
1: Słuchajcie,
2: przecież
1: ja sobie tak myślę, że po prostu już koniec tego narzekania. Czwartek minie, tydzień zginie, ale czwartek w Złotej Kumulacji, no już niestety za nami. Natomiast dobra informacja jest taka, że piątek już mówi nam dzień dobry i ma coś więcej do powiedzenia. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Piątek. Piątek się zbliża wielkimi krokami, widać go na horyzoncie, a jak to mówią, piątek to szansy podwójnej na 1 000 000 początek. Takie jest przysłowie, tak?
2: To dokładnie tak jest, od zawsze. Jutro podwójna szansa na 1 000 000 w sejfach, 2 finały. No słuchaj, a jak wezmą i zadzwonią do ciebie?
3: To co?
2: No
3: trzeba odebrać, no.
2: Trzeba odebrać, a najpierw się zgłosić. Max na 7467. Wysyłaj teraz SMS-em za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: Fastboy i gra muzyka Music Sounds 20:05 w RMF Max. Kanał nadawczy jedzie dalej i tak sobie pomyśleliśmy, że może jak już tutaj będziemy też jutro, to byśmy przy okazji wam się na coś przydali, no.
1: Wreszcie. Wreszcie. Ten RMF Max by mi się wreszcie na coś przydał. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wy nam powiedzcie, o czym musicie jutro pamiętać albo o czym chcecie jutro pamiętać i my jutro wam o tym naprawdę przypomnimy.
0: Tak jest. Głosówki można nagrywać teraz na Messengerze RMF Max. Ja wiem, że to jakby czwartki są takie chaotyczne. Tutaj jakaś robota, to coś jeszcze trzeba ogarnąć przed weekendem.
1: Nie, ale czekaj, ale poczekaj. Ale spójrzcie sobie w oczy w lustrze i zadajcie sobie pytanie, czy jest pasta do zębów w domu.
0: Na przykład.
1: I my wam jutro przypomnimy na przykład, żeby ją kupić.
0: A może chcesz pamiętać o tym, że dzisiaj zjadłeś dobrą bułkę i chcesz jutro sobie o tym przypomnieć. To też jest fajne. To jakby można nagrać taką głosówkę, wysłać ją teraz do nas, do RMF Max Messengerem i usłyszeć się w radiu. Fajne to są rzeczy, więc dajcie znać, czekamy.
1: Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów.

0: w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gets & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gets & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin Van Buren i Sasha w RMF Max. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, czytam. No, niesamowita historia.
1: No ja cię słucham uważnie.
0: Inspirująca, no. Pełna inspiracji. Chłop, słuchajcie, wyszedł z domu.
1: Wyszedł.
0: 28 no, lat temu, w 98.
1: Aha.
0: I dopiero teraz wraca. 29 krajów po drodze odwiedził, pół świata przelazł.
1: Ciekawe, czy te bułki kupił.
2: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Kochani, zabawna historia, bo Borycka poszła sobie robić właśnie kawkę. Ona mnie pewnie słyszy tam w tej kuchni. I pytanie teraz do was, kochani słuchacze, jaka jest kara za niezdążenie z powrotem do studia na wejście?
1: No
0: nie zdążyłaś. Słuchacze teraz będą decydować, jaka jest kara dla ciebie za to,
1: kara?
0: Że nie zdążyłaś z powrotem na wejście.
1: O nie. To się pierwszy raz zdarzyło chyba w ogóle.
0: To się pierwszy raz zdarzyło w historii RMF Max.
1: Kanału nadawczego, dobra, no chyba nie całego radia.
0: A ja nie wiem, trzeba sprawdzić kroniki. Piszcie śmiało Messenger RMF Max, co musi za karę zrobić Borycka.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Noc z czwartku na piątek będzie deszczowa i wietrzna, tak na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Prognozujemy opady do 15 mm oraz porywy wiatru osiągające 70 km na godzinę. Nocą na termometrach zobaczymy od 9 do 12 stopni, a jutro w ciągu dnia niewiele cieplej, bo tylko od 12 do 15 stopni na Podkarpaciu i do 16 na Sądecczyźnie. W piątek po porannych opadach zacznie się rozpogadzać, a i sobota będzie dość przyjemna. W niedzielę jednak znów wrócą opady deszczu oraz ochłodzi się do około 13 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Powolutku kanał nadawczy dobiega końca, ale oczywiście nie zapomnieliśmy o tym, że słuchacze wybrali karę dla Justyny Boryckiej za to, że nie zdążyła wrócić do studia na wejście. Max.
1: I jaka to kara?
0: No, kara... Przyszły różne propozycje.
2: No pasowałoby, żeby ci przynajmniej tak przez tydzień albo przez dwa przynosiła, nie wiem, jakieś ciepłe bułeczki, kawusie, wiesz o co chodzi?
1: Nie, no bez przesady.
2: W miarę uczciwie, nie?
1: Nie. Jakby to, ja zgłaszam sprzeciw, bo to jest niewymierna kara do zawinionego czynu.
0: Spokojnie, i tak nie tą propozycję wybrałem.
1: Okej.
3: Okay. Śpiewać, co mi panie dasz. Powstałem.
0: Justyna Borycka, śpiewasz, co mi panie dasz.
1: Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ty Michał Siwek i Damianie, że to jest kara bardziej chyba dla was.
0: Ale spokojnie, śpiewasz i się żegnamy.
1: Dobra, ale to jeszcze chyba nie dojechało do refrenu. Tutaj, poproszę taśmę profesjonalną. Co mi panie dasz?
0: Dziękujemy bardzo.
1: No, mówiłam, że kara dla was, mówiłam.
0: Tym pięknym akcentem żegnamy się, zapraszamy na Hop Benz Extra. Graba przejmuje antenę i bądźcie koniecznie z RMF Max, bo tutaj będzie jeszcze tylko lepiej. Bo teraz już może być tylko lepiej. Za 5.18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Dzięki, pa.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchajcie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Zapraszam na Flash. Śledczy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu sanockiego w wieku 33 i 42 lat, podejrzanych o kradzież z włamaniem 1600 litrów oleju napędowego o wartości ponad 14 tysięcy złotych z lokomotywy zaparkowanej na ulicy Towarowej w Jaśle. Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny oraz zakaz opuszczenia kraju, a za popełniony czyn grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Z innych doniesień. Zakończyła się wielka przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu piastowym, która trwała łącznie 8 lat. Koszt tej nowoczesnej i wyczekiwanej inwestycji wyniósł ponad 22 miliony złotych. Oficjalne otwarcie nowego w pełni wyposażonego obiektu zaplanowano na najbliższy weekend.
2: Budynek jest nowoczesny, wyremontowany. Zasadniczo z starego budynku pozostały tylko ściany zewnętrzne sali i ściany zewnętrzne sceny. Cała reszta została przebudowana, dobudowana i nadbudowana. Budynek jest bardzo nowoczesny. W zasadzie zarówno nagłośnienie, jak i oświetlenie to jest top numer jeden, czyli wszystko to, co w tej chwili na rynku jest najlepsze, najbardziej nowoczesne.
1: Mówił dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu piastowym Janusz Węgrzyn. Strażacy z Podkarpacia natomiast szykują się na wielkie remonty swoich siedzib. Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie właśnie szuka projektantów, którzy przygotują dokumentację dla termomodernizacji 10 komend w regionie. Na stole leży blisko 1,5 miliona złotych na projekty.
3: Same remonty będą znacznie szersze niż zwykłe ocieplenie ścian. W planach są m.in. nowe okna, drzwi i bramy garażowe, modernizacja ogrzewania, wentylacji i oświetlenia, a także montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Nie zabraknie też bardziej nowoczesnych rozwiązań takich jak zielone dachy, stacje ładowania samochodów elektrycznych czy systemy gromadzenia deszczówki.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Przejdźmy dalej. Zakończył się gruntowny remont 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. W ramach jednej z największych inwestycji oświatowych w mieście zabytkowy budynek zyskał wygłuszone sale, gogle VR oraz nowoczesne laboratoria.
4: Remont, właściwie to jest kompleksowa taka modernizacja budynku zabytkowego 3. Liceum przy ulicy Chopina kosztowała ponad 20 milionów łącznie, patrząc na te inwestycje z wyposażeniem tego obiektu, a nie tak dawno, bo zaledwie kilka dni temu oficjalnie oddawaliśmy do użytku tę przebudowaną, wyremontowaną część.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. Ten szybki flash kończymy na sportowo. Zawodnicy Husarii Krosno świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski Młodzików w Bydgoszczy, zdobywając 4 medale, w tym 3 złote i 1 srebrny, oraz wywalczając 2. miejsce w klasyfikacji klubowej. Dla młodych strzelców był to ostatni występ w tym roku, stanowiący doskonałe podsumowanie całego sezonu.
0: Lepiej wiedzieć.
5: Lepiej.
0: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami mocno deszczowa i dynamiczna noc. Do rana na Podkarpaciu może spaść do 15 mm deszczu, a wiatr początkowo pociągnie w porywach do 70 km na godzinę, ale nad ranem zacznie słabnąć. Słupki rtęci w nocy wskażą od 8 do 12 stopni. W piątek z rana jeszcze przelotnie popada, ale po południu od zachodu nadejdą nieco większe przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 12 do 15 stopni. Weekend zapowiada się zmiennie. W sobotę będzie słonecznie, a termometry pokażą 18 stopni, zaś w niedzielę zacznie padać i nieco się ochłodzi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Ale jak to jest, że mamy już prawie czwartkowy wieczór? Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. To chyba wszystko leci trochę za szybko, dlatego postaram się może trochę zatrzymać czas. Może się uda, muzyką na pewno. TMP City na starcie naszego spotkania w RMF Max, ich wersja Self Aware. RMF Max. Chociaż z drugiej strony niektórzy chcieliby na pewno przyspieszyć czas, żeby może jak najszybciej do piąteczku, do weekendu, spoko, zleci. Temper City, teraz za chwilę Gips.

Ty na maksa. Ain't no hesitation.

Jak się dobrze wsłuchaliście, to chyba wiecie, czym buja się Gibbs, albo czym by się pobujał po autostradzie jego win. Wieczorowo po 18 w RMF Max. Teraz kolejne nowości z listy Hot Bands. Czy kojarzycie takiego DJ-a Iben? Iben, na pewno wpadło wam w ucho przynajmniej na chwilę. Taki numer Heads, wielki hicior właściwie ostatnich 12 miesięcy. No i czas na nowość. Iben wraca do RMF Max w produkcji All of My Love.

0: On Tonight, nieźle nam tutaj miksuje, remiksuje. To Brytyjczyk, DJ Silva Bumpa. Jak DJ to po prostu też chyba DJ-uje, jak mówi zawsze moja babcia. Musisz tak głośno DJ-ować. Naprawdę, takie rzeczy to się czasami słyszy. Za chwilę gościu, który nie DJ-uje, ale rapuje. Jeden z najszybszych raperów świata. Slim Shady, już czeka w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Tu Kasia.
16: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
17: Hej, a my Cheer.
16: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Krosno 97,6 FM.

Poza tobą nic, to Oliwka, która liczy na złoto. Gdzie? U nas na liście Hobbens. Czy się nie przeliczy? Sprawdzimy. Nowe wydanie od 20. Głosujecie na nmfmax.pl. No to teraz szybka nowość. Gość, który chyba tworzy solo. Można wnioskować po pseudonimie, bo jego pseudonim to Alone. Tak się podpisuje. Dość tajemniczy producent, o którym na razie niewiele wiemy, ale robi właśnie takie taneczne produkcje. Wpada w ucho. Nasza nowość w RMF Max, Alone i Back to Yours.

0: wpadło w głośnik i nie chce wyjść. Śpiewała Ava Max. Teraz szybka prognoza pogody, taka dłuższoterminowa. Dzwoniłem do wujka z NASA, żeby się dopytać, jak jesień będzie się układać. Słuchajcie, generalnie tej jesieni możemy spodziewać się wyższych temperatur niż zazwyczaj, pomimo lokalnych spadków. A jaka pogoda szykuje się właśnie na jutro, to sprawdzimy za chwilę.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Cześć FM.
1: Przed nami mocno deszczowa i dynamiczna noc. Do rana na Podkarpaciu może spaść do 15 mm deszczu, a wiatr początkowo pociągnie w porywach do 70 km na godzinę, ale nad ranem zacznie słabnąć. Słupki rtęci w nocy wskażą od 8 do 12 stopni. W piątek z rana jeszcze przelotnie popada, ale po południu od zachodu nadejdą nieco większe przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 12 do 15 stopni. Weekend zapowiada się zmiennie. W sobotę będzie słonecznie, a termometry pokażą 18 stopni, zaś w niedzielę zacznie padać i nieco się ochłodzi.

0: właśnie do swojego lokalnego warzywniaka, a tam pani Grażynka słucha RMF Max i pakuje pomidory, jak jej to szybko szło przy tym bicie. Axwell, Whatever Turns You On może wskoczyć wieczorowo, gdy już zamkną lokalny warzywniaczek na jedynkę. Listy Hot Bands odliczamy od 20 i wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Krosno, mam teraz dla was kilka fajnych propozycji na weekend. W sobotni wieczór o 19 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zabrzmi muzyka Ludowika Einaudiego w blasku świec. Za fortepianem zasiądzie Aleksander Stary. Z kolei wcześniej od 11 też w sobotę sportowe emocje czekają na uczestników drugiego korczyńskiego półmaratonu górskiego oraz 11 biegu do Prządek. Równolegle również o 11 w Piotrówce odbędą się ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. Miłośnicy sportów wytrzymałościowych będą mieli swoje święto. W niedzielę nie zabraknie mocnych muzycznych wrażeń. O 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Maciej Maleńczuk. Szykuje się akustyczny koncert pełen szczerości i ostrego humoru, więc będziecie mogli dobrze się bawić i posłuchać nietuzinkowych tekstów. Motoryzacyjny akcent weekendu to beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego w Trzcianie. No to świetna okazja, żeby spotkać innych pasjonatów dwóch kółek i pożegnać sezon w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski roket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania, akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash w pigułce. MEN i MSWiA uruchomią w szkołach program reagowania na alerty i zagrożenia prowadzony wraz ze Strażą Pożarną i Policją. W jego ramach odbywać się będą ćwiczenia ewakuacyjne dla uczniów. Dyrektorzy placówek na Podkarpaciu otrzymali już odpowiednie instrukcje, a na 17 października zaplanowano akcję rodzinnego treningu reagowania na sytuacje kryzysowe. Projekt sfinansuje program obrony cywilnej.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Pilzno ponownie szuka wykonawcy lodowiska. Miasto ogłosiło drugi przetarg na budowę krytego obiektu przy ulicy Niepodległości i czeka na oferty do 23 października. Na inwestycje zabezpieczono 8 milionów złotych.
2: Nowe lodowisko ma powstać w formule zaprojektuj i wybuduj, a wybrana firma będzie odpowiadać zarówno za przygotowanie projektu, jak i realizację inwestycji. Zgodnie z założeniami obiekt ma być gotowy w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy. Hala będzie pełnić dwie funkcje. Zimą posłuży jako lodowisko, a po zakończeniu sezonu zamieni się w przestrzeń do gry w tenisa. Projekt przewiduje również możliwość otwierania bocznych ścian, co ma pozwolić na lepsze połączenie obiektu z otaczającym terenem.
1: A o szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do stolicy regionu. Prace w zabytkowym budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, o których dziś mówimy w RMF Max, obejmowały zarówno wzmocnienie dachu, jak i zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Szkoła wzbogaciła się m.in. o monitory interaktywne i laboratoria przedmiotowe. Oficjalne oddanie odnowionego obiektu do użytku zbiegło się też z ważną datą.
3: Pięknym jubileuszem 115-lecia 3 Liceum Ogólnokształcącego. Co się zmieniło? Tam praktycznie wszystko się zmieniło, ponieważ zostały położone nowe posadzki, wyremontowano ściany, strop.
1: Mówił Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. Mimo trwającego października Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ogłosiło nabór uzupełniający do pracowni na piętrze. To kreatywna przestrzeń, w której dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje pasje pod okiem instruktorów.
4: Pracownia na piętrze, działająca od wielu, wielu lat. Jak sama nazwa wskazuje, miejsce znajdujące się na piętrze. Trzeba trochę powędrować po budynku, żeby do niego dotrzeć, ale miejsce niesamowicie klimatyczne, z duszą. I tam odbywają się zajęcia plastyczne.
1: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. W pierwszym półroczu bieżącego roku Podkarpacie odwiedziło ponad 535 tysięcy turystów korzystających z noclegów, co oznacza spadek o 2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największą popularnością cieszyły się hotele, w których zatrzymało się prawie 339 tysięcy osób. Krajowi goście stanowili 85% wszystkich odwiedzających, natomiast wśród turystów zagranicznych dominowali Europejczycy, głównie obywatele Ukrainy oraz Amerykanie, którzy stanowili 11% grupy obcokrajowców. Na koniec tego szybkiego flesza przypominamy, że w ramach programu Podkarpacki Czek Turystyczny można uzyskać 300 zł dofinansowania do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi poza sezonem. Trzecia tura rozpocznie się 3 listopada.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Przed nami noc z dużym zachmurzeniem i okresowymi opadami deszczu. Suma opadów może wynieść około 15 mm. Wiatr z południowego zachodu skręci nad ranem na północno-zachodni, a temperatura spadnie do około 9 stopni na nizinach i do około 8 na pogórzu. W piątek czeka nas zmiana aury. Będą chmury i przelotne opady deszczu, które ustąpią dopiero po południu. Ale będzie też zimniej, od 12 do 15 stopni. W sobotę zrobi się odrobinę cieplej i pogodnie, ale niedziela znów przyniesie opady deszczu i niższe temperatury.
5: Patrzę i widzę, że dzisiaj na liście Hobbence, Swedish House Mafia, Fred Again, Oscar Sims, nowość od Travisa Scotta. To już za niecałą godzinę. Przemek Grobowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz kawałek, który może wrócić na szczyt, to Toby Romeo i jego Fly High.

Tylko kochaj mnie, ostatnio była najlepsza na liście Hot Bence, to Zalia. No teraz ma nową konkurentkę, chociaż pewnie znacie już jej muzykę. To Karol G, która wraca do nas z jesienną nowością. Słychać tutaj pewien imprezowy hicior sprzed lat, Ninie Sky, Move Your Body Girl, a nowy tytuł to Baby Wow. Karol G nie jest tutaj sama, pomaga jej Jude Line oraz Rusowski. Zróbcie głośniej, bo ciało to dosłownie samo się porusza.

0: Imprezowa ekipa ze Szwecji, Justa Jagstyle i on, ich wersja Turn the Lights Off, imprezowo. A teraz wyzwanie na wieczór. Słuchajcie, dzisiaj w czwartek mamy Światowy Dzień Wzroku, tak więc dbajmy o swoje oczy, żeby patrzałki nam nie popsuły się. To może jak najmniej ekranów. I takie wyzwanie na ten wieczór. Odłożyć smartfona na 15 minut. Kto da radę? Sprawdzimy to za kilka minut.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na

0: Będzie mnie cała głowa.
1: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: I po reklamie.

Ja, ale taki wielki hicior, Kuke, Francis i przyjaciele wieczorowo w RMF Max. No jak tam wyzwanie graby? Kto odłożył smartfona na 15 minut? Może od razu nie naprawimy wzroku, ale nawet 5 minut bez telefonu od razu można poczuć się lepiej, bo nie będą nas wszyscy atakować i nie będą chcieć co chwilę sprzedawać nam garnków albo chcieć, żebyśmy zmienili abonament na nowy. Też tak macie, naprawdę, ja się czasami nie mogę opędzić. No to teraz zagramy dla tych wszystkich pań na infolinii, ale nie dla tych pań AI. Robin Schulz i Watermat w RMF Max. Take it slow.

0: ciało nie jest gotowe, somber w RMF Max, no ale chyba byłby gotowy na spacer po parku. Może nie o tej porze, bo jak akurat w parku jest ciemno, bo nie wszędzie jest jasno, to może nie, ale jutro to jak najbardziej. Zapraszam, bo doczytałem dzisiaj, że spacer po parku może poprawić nam koncentrację. Warto, no to zanim spotkamy się w parku, spotkamy się przy głośniku. Za chwilę Eli Oaks, jego Reasons, a jaka będzie pogoda jutro na spacery, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

Przed nami noc z dużym zachmurzeniem i okresowymi opadami deszczu. Suma opadów może wynieść około 15 mm. Wiatr z południowego zachodu skręci nad ranem na północno-zachodni, a temperatura spadnie do około 9 stopni na nizinach i do około 8 na pogórzu. W piątek czeka nas zmiana aury. Będą chmury i przelotne opady deszczu, które ustąpią dopiero po południu. Ale będzie też zimniej, od 12 do 15 stopni. W sobotę zrobi się odrobinę cieplej i pogodnie, ale niedziela znów przyniesie opady deszczu i niższe temperatury.

0: Poniedziałek na 4, ale w nowej wersji. Hit grupy Stasajla w nowej wersji od chłopaków z Offenbach. Dzisiaj, akurat poza dziesiątką listy Hot Bands, kto ma swoje miejsce? Startujemy kolejne odliczanie dosłownie za kilka minut. Nowe wydanie, no i fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko jeszcze, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Krosno, ponownie sprawdzamy, co będzie się działo w weekend w okolicy. Jest z czego wybierać w sobotę 10 października o godzinie 19 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Zabrzmi muzyka Ludowika Einaudiego w wykonaniu Aleksandra Starego. Koncert odbędzie się w wyjątkowej atmosferze blasku świec tego samego dnia, ale wcześniej, bo już od 11 wystartuje drugi korczyński półmaraton górski oraz 11 bieg do Prządek. Również o 11 w Piotrówce rozpocznie się rywalizacja podczas ogólnopolskich zawodów w biegach na nartorolkach. Niedziela 11 października to kolejna dawka atrakcji. O godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Maciej Maleńczuk. Możecie spodziewać się akustycznego koncertu pełnego szczerości i charakterystycznego ostrego humoru artysty. Natomiast już od południa w niedzielę w Trzcianie motocykliści będą świętować beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego. Warto zaplanować ten weekend tak, żeby nie przegapić żadnego z tych wydarzeń.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 97 i 6 FM.
1: Dobry wieczór, witajcie po 24. Przemek Grabowski w RMF Max. No to tak przedweekendowo sprawdzamy 10 najważniejszych hitów na liście Hot Bands i startujemy od razu od nowości na miejscu 10. A tutaj taka ekipa: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Etienne the Crazy, Sexy Magic.
0: RMF Max 10. Numer 10.

wiem, czy widzieliście Miley, chyba jest na jakiejś ostrej diecie, rzeczywiście tam jest jej coraz mniej i coraz więcej w RMF Max. Base Persuade to nowość, która rządzi w Stanach, także w Europie, no i może jutro tak przy piątku doczeka się debiutu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu 9 kolejne nowości tego wieczoru. Taneczny banger Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted. RMF Max 9.

Weź Disco Classic, zrób fajny remix i zaproś jeszcze Matę. To jest recepta na hit i być może ponowną jedynkę na liście Hot Bands. Ring My Bell czeka na wasze głosy. Może jutro weekendowo będą świętować na szczycie. Teraz coś dla fanów klubowych bitów i elektroniki. Nowość w RMF Max, Mata Mezerb i Bon, ich Follow.

0: Gdy słucham tego numeru, to wiecie co myślę? To myślę, że przecież wiosna przyjdzie szybciej niż się spodziewamy. Znowu będzie lato, długie dni, piękne zachody słońca i takie właśnie klimaty. Happiness is so set. Lepiej od razu, lepiej, prawda? Swedish House Mafia, Lykeli, to siódemka w zestawieniu. No ale przecież jesień też jest piękna. Można sobie potańczyć w spadających liściach. Za chwilę też do potańczenia Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęty...

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
8: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.
14: Ania, Krysia.

Marshmello też jest na liście, nowej liście najbardziej popularnych DJ-ów świata. Hello, to jego nowość, w której zaśpiewał Cameron Wyndcomb, gwiazda z Kanady. A teraz numer, który polecam wam na jesienne spacery w parku, tak, już widziałem także na Instagramie, sezon na zdjęcia w liściach już wystartował. Macie już zdjęcia w kolorowych liściach? No, jeszcze nie? No czas najwyższy, jutro. Jutro robimy sobie takie i wrzucamy. No i jesiennie Post Malone i Swae Lee, pierwsza piątka Sunflower.

Słuchające tej nowości Rhino od Travisa Scotta, można było się tak poczuć trochę jak na koncercie, a warto przeżyć kiedyś jego koncert, bo Travis Scott potrafi wypełnić największe hale, no nie tylko, nawet stadiony. No i czeka na wasze głosy w Polsce rmfmax.pl, przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy tanecznie, tutaj niemiecki projekt Neptunika i What If. RMF Max 3, numer 3.

0: One Day in Poland to nasza nowość w RMF Max. Francis i Isobel na razie w poczekalni listy Hot Bands. I właśnie, gdyby ktoś z rodziny przyjeżdżał do nas, do Polski na jeden dzień, tak, prawda? I One Day in Poland, to gdzie powinien zaparkować? Warszawa, Kraków, być może morze, góry, Kaszuby, Mazury? Czekam na wasze komentarze w trakcie głosowania. Na miejscu trzecim czwartkowo Neptunika w nowości Uryf. Na drugim Fastboy, Francja w kawałku Music Sounds. Ale na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City. Wakacje dawno za nami, a tutaj taki wakacyjny numer wciąż na szczycie. Tempe City, ich wersja Self Aware.
1: Max. One. One. One. One. One.

0: mogą świętować Tempe City. Wracam na miejsce pierwsze listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. RMF Max Krosno, mam teraz dla was kilka fajnych propozycji na weekend. W sobotni wieczór o 19 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zabrzmi muzyka Ludowika Einaudiego w blasku świec. Za fortepianem zasiądzie Aleksander Stary. Z kolei wcześniej od 11 też w sobotę sportowe emocje czekają na uczestników drugiego korczyńskiego półmaratonu górskiego oraz 11 biegu do Prządek. Równolegle również o 11 w Piotrówce odbędą się ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. Miłośnicy sportów wytrzymałościowych będą mieli swoje święto. W niedzielę nie zabraknie mocnych muzycznych wrażeń. O 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Maciej Maleńczuk. Szykuje się akustyczny koncert pełen szczerości i ostrego humoru, więc będziecie mogli dobrze się bawić i posłuchać nietuzinkowych tekstów. Motoryzacyjny akcent weekendu to beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego w Trzcianie. No to świetna okazja, żeby spotkać innych pasjonatów dwóch kółek i pożegnać sezon w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
7: Cześć, tu Brytka.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Krosno 97 i 6 FM.

Dzisiaj słucha się Maty Żabsona, kto słucha Malika Montany, a kiedyś słuchało się Lerka i Nowatora. Tak brzmiały polskie rapsy, takie bardzo imprezowe. Moja panienka, trochę historii RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21:00. Skoro już czwartkowy wieczór, prawie weekend, no to jeszcze jedna taneczna nowość, która nie zmieściła się dzisiaj na liście Hot Bands, a to jest taki dobry kawałek. No tak, będziemy otwierać także weekend. To Warriner w numerze Let Me Forget.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Podobno ludzie to potrafią rozpoznać czasami ulubioną piosenkę po ułamku sekundy. Ja tak mam, czy wy też tak macie? A rozpoznalibyście Bledkę, no tak po jednej nutce. Tutaj Jonathan, Bledka i Gibbs. Ich róż, dawno Bledki nie było w RMF Max. Wiecie, kogo tutaj jeszcze nie było też? Już dawno, dawno. Aleksandry Stan. Pamiętacie jeszcze tę, no nie gwiazdeczkę, bo się obrazi, gwiazdę przecież muzyki tanecznej. Aleksandra Stan, jej pierwszy hit, Mr. Saxo Beat przed wami. Czeka też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
2: Za mnie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje.

0: Informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Litra z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowie.
5: I po reklamie.
7: Cześć, jestem Angelika.
8: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
7: Cześć, Tuletka.
8: What's up, guys?

Cztery pory roku, to Wiktor Walikura, teraz to akurat na jesień. Mam dla was nowość, Lost Frequencies. Ma takie kawałki, do których człowiek chce wracać przez cały czas i słuchać non-stop, na repeacie, jak to się mówi. I co się okazuje, wiele osób słucha po prostu tej samej piosenki nawet po kilkanaście razy z rzędu, jak coś lubimy, bo powtarzanie ulubionego utworu może wzmacniać przyjemność płynącą z przewidywania dobrze znanych fragmentów i obiecuję wam, że ten kawałek też może trafić na waszą listę ulubionych. Lost Frequencies, nasza nowość, Paraíso. RMF Max, RMF Max. È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.

Everlasting to Armin van Buuren, który udowodnił, że prawnik nie musi być nudny. Oczywiście ukończył prawo, ale zawodu nie wykonuje, nie chodzi po sądach. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, macie problem z głośnym sąsiadem i wybieracie się do Armina van Buurena na prawniczą audiencję. Byłoby ciekawie. No na przykład taki doktor Alban jest dentystą i można się do niego umówić gdzieś w Szwecji. Do Zali się umówić nie można, ale można jej posłuchać teraz w RMF Max. Tylko kochaj mnie.

0: Naprawdę fajna nowość. Mrozu jest ostatnio bardzo twórczy muzycznie. Tutaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, to już prawie zagrałem, ale wracam do was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam was już weekendowo. Otwieramy nasz piątkowy wieczór jutro o godzinie 18. Wasze ulubione kawałki. Wiadomo, piątek to dzień nowej muzyki, tak więc będzie na pewno sporo ciekawych muzycznych premier, ale po 22 dzisiaj też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Cześć! Max.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Sims.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RM.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy